jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Diabłem.

0: Łup, łup, stuku, stuku, Maron Hofstadt, oczywiście I Like RMF Max, stawaj, nie udawaj, elo!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, wy nie śpicie, wiemy doskonale od 5:30.
2: Ja dopiero wstaję, tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. Wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.
1: Najlepsze to jest to, że jesteście od samego rana razem z nami, razem w RMF Max. No to pochwalcie się, która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, gdzie jesteście już dzielni.
0: I jak już nam nagracie głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, to pamiętajcie, żeby jeszcze dodać, skąd jesteście, bo przecież pozdrawiamy absolutnie wszystkie miejscowości w Polsce.
3: Jaka praca nie śpi i dlaczego jest z tego dumna? Hej!

0: Tak właśnie robimy, kiedy wlatują bęgery na antenę RMF Max. I się przy okazji oblizujemy. To oczywiście kaca i kawałek animal, we wstawaj nie udawaj.
1: A mamy dla was ciekawostki od rana. Słuchajcie, koniec z podglądaniem sąsiadów. Ma być rewolucja balkonowa. Co się stało już od tego weekendu? Weszły nowe przepisy. Teraz jak budują nowe budynki, nowe balkony, no to będą musieli postawić taką sensowną przegrodę między balkonami, takim właśnie obok siebie. A nie, wystarczy jakaś krateczka, czy coś tam. Wiesz? Także no, zmiany.
2: Szkoda. To teraz będzie można podglądać sąsiada tylko uszami, no.
1: Albo w tę przegrodę między balkonami trzeba będzie sobie po prostu wstawić Judasza.

0: Żaden budzik nie obudzi was tak przyjemnie jak Ed Sheeran rano, jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: A już punktualnie zaraz, o godzinie 6, flash informacyjny, najważniejsze informacje o poranku. Koniecznie zostańcie.
0: Koniecznie.
2: No i sprawdzimy oczywiście, jaka praca nie śpi i jest z tego dumna, słusznie.
3: Słuchacie RMF Max. Mamy dla was najnowsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. W Flashu jesteśmy z wami na drogach. W całej Polsce trwa akcja Road Pole Safety Days, a to oznacza, że w wielu miejscach spotkacie policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowanie kierowców, pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogami. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jak pokazują statystyki, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy tych wypadków drogowych nie brakowało.
4: Na wielkopolskich drogach od początku roku do dzisiaj niestety zginęło 130 osób. Odnotowaliśmy 1,5 tysiąca wypadków drogowych. No, te liczby są naprawdę duże, ogromne i tutaj musimy wiedzieć, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym to ogromna tragedia na drodze. Chcemy ostrzec kierujących przed niebezpiecznymi zachowaniami, tymi agresywnymi na drogach.
3: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z wielkopolskiej policji.
5: To jest RMF Max.
3: Jak radzić sobie z emocjami, presją i przemocą? W Poznaniu ruszają warsztaty dla nastolatków. Na czym mają polegać, o tym nasza reporterka.
6: To program antyprzemocowy Sztama dla chłopców i młodych mężczyzn w wieku od 13 do 18 lat. Zajęcia oparte na rozmowach, ćwiczeniach i symulacjach sytuacji z codziennego życia. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać emocje, radzić sobie z presją otoczenia, budować pewność siebie i rozwiązywać konflikty bez agresji.
3: Tyle Renata Pasiut. Jesień z każdym dniem mocniej daje o sobie znać. Coraz częściej pojawiają się mgły, które w najbliższym czasie będą nam towarzyszyły bardzo często. Czy to już w takim razie ten moment, gdy powinniśmy przygotować nasze auto na kapryśną aurę, czy jeszcze można beztrosko nacieszyć się kalendarzowym latem?
7: Generalnie powinniśmy obserwować te zmiany temperatur i właśnie pogody, jeżeli chodzi o słońce. Wyjeżdżamy rano, już jest chłodniej. Te różnice temperatur mogą już nam pokazać w komputerze pokładowym, w samochodzie różnice ciśnień, bo te powietrze będzie całkowicie inaczej się zachowywało przy wyższych i niższych temperaturach.
3: A czy myśleć już powoli o wymianie opon na zimowe?
7: Jeszcze bym był ostrożny, jeżeli chodzi o wymianę opon na opony zimowe, ale na pewno też należy się zabezpieczyć nadal w okulary, płyn do spryskiwaczy szyb i obserwować tę drogę, bo już będziemy mieli poranki takie chłodniejsze i już bez słońca na takiej zasadzie, czyli nie będziemy mogli do końca spostrzec innych uczestników ruchu, mówimy tutaj o pieszych.
3: Mówił Ireneusz Michaniak z Pilskiego Wordu. Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych czy kary za brak szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Co jeszcze?
8: Możemy kontrolować sklepy, restauracje, możemy sprawdzać szafy, w których energetyki do tej pory były przechowywane, a znajdowały się na przykład na terenie szkół. Za niedostosowanie się do wymogów tej ustawy również będzie można nałożyć mandat karny w wysokości nawet do 2000 zł.
3: Mówił Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej.
1: Dzień dobry, już jest minutka po 6, także wstajemy, bawimy się razem z wami, to jest Wstawaj, nie udawaj.
2: To Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek.
1: I mów, co to są.
2: To są wyjątkowe chwile, że raz się możemy z nami słyszeć.
0: Poczekaj, co to?
2: Wy nas możecie słyszeć, a my was.
0: A my was i zaraz będziemy słuchać waszych głosówek. To już jest... tutaj wszystko mówimy.
2: Tego każdy nie może, no.
1: Poniedziałek na pełnej petardzie.

0: tu się dzieje? Znaczy wydarzyło i działo teraz przed momentem. Alan Walker, Ava Max i prawie 7 minut po godzinie 6 to jest pora, kiedy pytamy was oczywiście o to, która praca nie śpi.
1: Wstawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest z tego oczywiście najdumniejsza na świecie. No i dostaliśmy od was takie wiadomości.
4: Ło, ludzie, ile my wiadomości od was dostaliśmy? Tych wiadomości jest cała masa na naszym Instagramie. Wszystkich was kochamy, wszystkich was uwielbiamy. Nie śpią spawacze, nie śpią kierowcy autobusu. Wszyscy już są na nogach i to jest właśnie to, o czym najbardziej chcielibyśmy usłyszeć od was o poranku. Po prostu, że z nami jesteście.
1: Max.
4: I wszystkich przytulamy i dla wszystkich gramy Mroza i Kasperczyków. Wszystko, czego chciałem. To jest 7 minut po godzinie 6, to jest wstawaj, nie udawaj.
3: To tak jak ja.
4: Ale ty też wszystkiego chciałeś, czy co?
3: Chciałem tego, tamtego i trochę tego.

0: DJ Goya, Michiko. Ach, słyszałem ten numer jak przynajmniej dwa razy w weekend, jak jechałem samochodem i było znakomicie, tak jak teraz. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, siemanko wszystkim.
1: No i rzeczywiście, wstajecie i nie udajecie. Jaka praca, nie śpi o tej porze?
2: Ja jestem dumna ze swojej pracy, ponieważ jestem kierowcą. Kiedy ja wychodzę do domu, to inni są dopiero w połowie pracy, dlatego jestem z niej dumna. I no pozdrawiam z Zabrza.
0: No i słusznie.
3: My też jesteśmy dumni. To jest, słuchaj, powód do dumy. Jesteśmy dumni.
4: Spawacz z Włocławka pozdrawia.
0: To wow. Jest Gosia.
1: Gosia Spawara.
0: Piątkę.
1: Naprawdę. Samych tych. Dobra, nieważne.
5: Pracuję w żłobku. Będę pilnować waszych bąbelków.
1: Chyba idę w spanko.
3: Czujemy się zaopiekowani, opiekujemy się wami do 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Która praca nie śpi, cały czas możecie przysyłać nam głosówki, przytulamy wszystkich.
1: Bez was nie ma tego programu.

0: No dobrze, będziemy szukać tego błękitu. Póki co jest w RMF Max Błękit na niebie od Roxy.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polak znowu mistrzem świata!
4: Jest, a w końcu! Czym?
3: Ale to były pierwsze historyczne finały i wygrał je Dawid Godziek. To się nazywa slopestyle. To jest takie skakanie na rowerach. To się nazywa kolarstwo grawitacyjne. Że się jedzie z góry i tam są takie skocznie i się skacze. I robi się triki.
4: Dobra, super. Sukces to sukces. Tak, Polak wygrał, tak. Więc od razu jesteśmy w tym najlepsi, nie?
3: Tak.
4: I skoro to jest sport, gdzie się jeździ, tak, skacze,
3: tak,
4: to na bank Małyszek skończy już Dakar, to weźmie w tym udział.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No Małyszek to Małysz, lata, skacze, pełny serwis, no.
3: No ale Dawid skakał też.
4: Lecz, Dawid!
3: Dawid, może bez nart i z góry, ale mistrzu.
1: Słyszymy.

0: stawia na równe i to obie nogi. Alex Moren od samego rana o 6.36 w RMF Max.
1: To podobnie jak sytuacja, w której zastanawiasz się, gdzie
0: rany
1: są moje klucze?
0: Rany, ludzie. I to jest ta zabawa, w której Mateusz chowa klucze, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są, nagrywając nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
2: Co ważne, nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma.
2: Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Wymyślcie coś fajnego, zróbcie innym dzień, sobie zróbcie, nam zróbcie dzień i powiedzcie mi przede wszystkim, gdzie są moje klucze.
0: Nagraj nam głosówkę, byku. W czym Mateusz dzisiaj schował klucze?
1: Dobra informacja jest taka, że jak inni nagrywają głosówki, a wy tych kluczy u siebie naprawdę szukacie, to może ktoś wam akurat podpowie.
2: No właśnie.
1: Nagraj głosówkę.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Pitbull robi wam poranek razem ze Wstawaj, nie udawaj.
1: Karola i Mateuko.
2: A my co robimy? Szukamy razem z wami kluczy, które Mateuko gdzieś schował.
3: Gdzie są?
2: Gdzie? No
3: gdzie
2: właśnie.
3: Są moje klucze? Odpowiedzi są nad wyraz ciekawe. Co tam do nas przyszło?
0: Ludzie.
3: Pudełko na okulary do pływania. No,
4: coś takiego w ogóle istnieje?
3: Trochę
2: tak.
3: No przecież tak, nie byłeś na basenie. Dobra, wytłumaczmy ci potem. W kanistrze z benzyną. No. Na benzynę przecież. Wiadomo, że teraz pusty jest.
0: No, więc mógłby tam być. Mogłyby też być w pudełku na buty, żeby łatwiej było znaleźć, jak się zakłada i wychodzi z domu. To nam Tomek napisał, ale nie. I mamy też głosówkę od Emila.
5: Siemaneczko, moim zdaniem klucze schowane są w śniadaniówce. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ale Emil też się pomylił.
2: No.
3: Już były, a teraz gdzie są klucze? W koszu na plastika, gdzie? Ajej!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A dlaczego jest pusty? Bo wszystkie butelki są w kałzymacie.
3: Dokładnie.
0: Ale to jakie wy macie pomysły, ekipa. Jesteście najlepsi.

0: Miau, miau, miau, miau, miau. Teraz będzie, kochani, zaraz flash, sport, pogoda, ale wjedzie to. Miau, miau, miau, miau. No, róbcie swoje miau, miau.
1: Ale psiarze. Miau, miau, miau, miau, miau.
0: No, no, Filip, psiarze. I wy po drugiej stronie głośników też. Miau, miau, miau, miau.
2: To jest właśnie najlepszy poradek w RMF Max. 656, zostańcie punktualnie. Wszystko o 7 na was czeka.
1: Miau, miau, miau, miau.
3: Max. Miau, miau, miau, miau, miau.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Poniedziałkowa, siódma na zegarach, Kinga Nega w studiu RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy Flash.
5: Dzień dobry, jestem... O poranku ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Na wysokości Dobieszowic samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów. Tymczasem, jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności się po prostu marnuje.
6: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
7: Dochodzi do marnowania żywności. W szkoła?
6: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
5: Mówi burmistrz gminy Starość Reby na Mazowszu Kamil Groszewski. Rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do poziomu 8,20 zł, prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30 zł. I choć wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, to tankować trzeba.
8: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
9: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak nie. Trzeba, to trzeba.
8: No oczywiście, że tak.
9: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
10: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
5: No i tak trzeba jeździć delikatniej z głową, podpowiadają kierowcy z Płońska. Rozmawiał z nimi reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość to dzisiaj najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad dwóch dekad krajowej strategii młodzieżowej, przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji, a więcej o tym dokumencie we Fleszu za godzinę. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycje ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. No i tutaj uwaga, jeżeli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na te projekty.
11: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
5: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, no ale dzisiaj warto powalczyć o polski akcent.
2: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: Sport zaczynamy od Ekstraklasy i meczu, w którym została strzelona najszybsza bramka w sezonie. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom 5-1, ale bramkę stracił już w 16 sekundzie. Kolejarz odpowiedział 2 minuty później, no i rozjuszony ostatecznie strzelił jeszcze 4 gole. Legia Warszawa pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1.
12: W meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Ta nasza praca idzie w dobrą stronę, tyle widać w tabeli.
5: Mówił Rafał Augustyniak, obrońca Legii. Piłkarze Atletico podtrzymali trwającą od 4 lat serię bez porażki z Realem w derbach przed własną publicznością. W niedzielnym hicie La Liga w derbach Madrytu pokonali Królewskich 2-1. I taki sam wynik padł w derbach Francji. PSG wygrało z Olympique Marsylią.

0: Jesień chyba nie zamierza się z nami patyczkować. Nowy tydzień zaczynamy od wyraźnego ochłodzenia. W całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu, ale między tymi chmurami też znajdzie się trochę miejsca dla słońca. Najchłodniej w górach w Zakopanem ma 9 stopni, 13 w Kielcach, 15 w Warszawie, no i najcieplej 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku czy Szczecinie. Jeżeli jesteście w grupie osób, które wolą szelest liści od upałów, no to będziecie zadowoleni.
1: To są bardzo dobre informacje, słuchajcie, no zwłaszcza dla tych, którzy kupili sobie już nowe sweterki, skarpetki za kostkę. No i to są też inne bardzo dobre informacje, których możecie się spodziewać w RMF Max, bo to jest najlepszy poranny program, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Hej jesieniarze, hej wszyscy, hej Kinga, dzięki bardzo.
0: Ja jestem szczęśliwa.
1: Mateusz Marek.
2: Karola Kowalska.
1: Jest też Filip Kliber.
3: Jestem!
1: I Temper City. 5 minut po 7 w RMF Max.

0: Przepraszam, bo myślałem, że mikrofony wyłączone. Rise Up, 10 po 7. Wspaniały numer, co nie?
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To teraz czas na zabawę. Do tablicy proszę i ważne pytanie. Kto jedzie teraz ze swoim bąbelkiem, samochodem do szkoły, bo można wygrać stówkę kieszonkowego?
4: Tak jest. Szukamy takich ludzi, bo wszyscy sprawdzamy zaraz swoją wiedzę absolutnie podstawową, bo z podstawówki tak mniej więcej trzecia, piąta klasa. Dzisiaj kategoria, słuchajcie, to jest biologia.
0: Dlatego wyślij na 3001 teraz bez żadnych dodatkowych kosztów śmieszną nazwę swojej samochodowej drużyny i pamiętaj, że kategoria dzisiaj to biologia.
3: Szukamy tych z was, którzy jadą dzisiaj z dzieciakami do szkoły. Odezwijcie się i ugrillujmy kogoś tutaj z biologii.
0: No, ale będzie, uła!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Wiemy, że dużo się w tym aucie dzieje, więc jeszcze raz przypominamy. SMS-owy numer 3001. Wysyłacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria nazwy biologia. Zawitaj.

0: No i teraz będzie. Jest 16 minut po godzinie 7, hity na maksa. Dalej poranne lecą oczywiście, ale to jest czas, żeby kogoś ugrillować. Mnie, Karolę albo Matełkę, bo to jest zabawa. Do tablicy proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Jeżeli tak jak nam, wam również pocą się już dłonie, to znaczy, że dobrze się w tą zabawę bawicie. A z nami dzisiaj jest Robert i Julek. Dzień dobry w RMF Max.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jak się nazywa wasza drużyna?
4: Straszne borsuki, mamy ochotę was zgrillować.
0: Dobra, to słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy grillować, wybierzcie sobie, kogo chcecie grillować.
5: Czy Mateusza, Filipa, czy Karolinę?
4: A może Karolinę.
0: Yes! Dobra, no to super. No to w takim razie Julek.
3: Super.
0: Julek z ekipy Straszne Borsuki zadaje pytania. Karolinie, klasa podstawowa numer 3,
6: czy
0: 5.
6: Kury potrafią latać?
3: Czy co potrafi latać?
6: Kury!
3: Kury czy potrafią latać? No,
6: tak.
3: Potrafią, tak.
0: Potrafią, Julek?
3: No trochę potrafią pomachać skrzydłami.
6: Tak, potrafią.
0: Wow, dobra. Karola, szybko ci poszło.
5: Pierwsze pytanie, dobrze. No. Dobra, a Julek, macie drugie?
6: Ile nóg ma niby nóżka?
5: Oj, proszę bardzo, teraz cię złapali, teraz cię ugrillowali.
0: Karola, niby nóżka, przecież to jest 5. klasa podstawówki. No,
3: no. Wiem, dlatego każdy, nie pamiętam. Co, 12?
0: Przecież Julek wie to doskonale, a ty co, ty nie wiesz? Julek,
3: 12.
0: Ile ty masz lat, Karola? Kiedy ty byłaś w podstawówce?
6: Nie mam wcale żadnych lat.
4: Nie gadaliśmy się, ale to stres.
5: Ale dobrze, to już był ten moment na odpowiedź, bo my nie wiedzieliśmy, także...
0: Słuchajcie,
5: idealnie.
0: Słuchajcie, straszne borsuki, złapaliście nas za niby móżdżek, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Stówka do was leci, oczywiście kieszonkowego. Julek, Robert, wydajcie to na największe głupoty, jak macie ochotę.
5: Niby coś.
0: Jesteście najlepsi.

7:21 w RMF Max. Jeżeli chcecie posłuchać, jak się grilluje prezenterów RMF Max, to koniecznie słuchajcie także nas jutro. Jutro wracamy do zabawy, to tablicy, proszę.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujecie o poranku. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
4: Na koń!
3: Byłby 4 lipca. Na pamiątkę wyobraźcie sobie Husarii, ale też bitwy pod Kłuszynem. Pozytywnie, no.
4: Fajne.
0: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
4: No tak. A zamiast odwijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
3: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Najważniejsze, żeby było wolno od pracy.
0: No to jest. Tak.
4: I żeby było ruchome codziennie.
0: I możemy zrobić wszystko, nawet śpiewać Bogu Rodzice.
4: Husaria!

0: Wow, to Post Malone i jego Sunflower, oczywiście w RMF Max. Taki piękny kwiat, jak nasi słuchacze.
1: Smacznej kawusi życzymy wam jeszcze do tego.
2: I dla tego pięknego kwiatu mamy też najważniejsze informacje, które sobie potem podajecie w pracy. Rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki, to jest 11 218 opakowań. I właśnie tyle wrzucił bosy biegacz, czyli Paweł Mej z Baczkowa, który zbierał w bardzo szczytnym celu te butelki.
0: Miesiące całe.
2: Całe miesiące je zbierał. 11 tysięcy ponad tych butelek oddał do tego recyklomatu, nie?
1: Ale poczekaj, i on to teraz musi... Jak? Ale poczekaj. Nie chciałabym za nim stać w kolejce. No ja, nie.
2: Ja bym się zmęczył wrzucaniem.
3: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Ja

0: stosowy komacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Uła, uła, uła, jest 7.48, MJ Deli i oczywiście Deli Supreme to jeden z naszych ulubionych porannych numerów w RMF Max.
1: Ej, tak wszyscy narzekają na ten poniedziałek, a jakby nie było poniedziałku, to by nie było szansy, żeby wygrać 21 tysięcy złotych.
0: Dobrze mówi.
2: Są takie szczęśliwe liczby. I patrzcie, proszę bardzo, dzisiaj jest 21 września, 21 to jest oczko, także oczko, puszczamy wam teraz 21 tysięcy na 21 dzień września od RMF Max.
0: I za samo odebranie telefonu 1000 zł. I gdzie może być tak lepiej? I oczywiście, że nie ma takiego miejsca, gdzie może być lepiej. RMF Max i urodzi nowy deszcz nagród, moi drodzy.
1: Dzisiaj oczko i zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 zł lub przez rmfmax.pl. No, kochani, jest szczęśliwa liczba. Czy nie warto spróbować?
0: Oczywiście,
1: ale pomyśl,
0: że warto.
1: No, ale, nie, ale warto?
0: Ale no warto, no, warto, no, no, warto, no, tak, no
1: 21 tysięcy, no.
2: Pamiętasz szczęśliwy numerek w szkole? Pamiętasz, to działa podobnie, tylko daje ci jeszcze pieniądze. 7327.

0: numer, którego nigdy nie wyrzuca się z playlisty, bo jest tak dobry. David Guetta i Memories w RMF Max za 5:08.
1: No to co, już za późno, żeby iść na grzyby, ale jakby ktoś chciał, to można się naprawdę nieźle wzbogacić. Kilogram dobrych, ładnych grzybów kosztuje nawet 90 zł na targowiskach, słuchajcie.
2: A 90?
1: To nie są tanie rzeczy, tak.
2: Także jakby ktoś chciał się zamienić, to ja zamienię dom na koszyk borowików i do tego jeszcze kanister diesla, nie?
1: To tyle samo mniej więcej wychodzi, no.
2: A za chwilę też będzie 8:00, a to oznacza Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max. Zostańcie, posłuchajcie.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam. Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: Minęła ósma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami King Enega. Dzień dobry.
1: W pełnej gotowości. Dzień dobry. System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład stratę szacuje na 9,5 miliona.
2: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
1: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzony. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Jeden bilet, setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
3: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
1: Mówi Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w 2027 roku. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim zignorujemy polecenie strażnika miejskiego. Straż zyskała nowe uprawnienia, no i teraz może karać na przykład za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, czy za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Ministerstwo Edukacji pyta młodych, jakiej przyszłości oczekują. Powstaje pierwsza od ponad 20 lat strategia młodzieżowa dotycząca między innymi edukacji, zdrowia psychicznego i pracy. Tym razem młodzi mają nie tylko słuchać, ale też współdecydować. To właśnie ich głos ma wyznaczać kierunek zmian. A w kalendarzu 21 września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. No i sprawdzamy, czy przygotowujecie się już do tej nowej pory roku.
4: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
5: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
4: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
6: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
5: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
6: Tak, tak, już jak najbardziej, buty.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Anna Kropaczek, a co nas dzisiaj czeka w pogodzie, o tym tuż po sporcie.
7: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
1: Jutro polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami. Tymczasem wczoraj poznaliśmy pozostałych ćwierćfinalistów.
8: W strefie niespodzianka zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi, oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2.
1: Tyle Patryk Serwański. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Wechta w finał turnieju kwalifikacyjnego i nie wystąpią w Lidze Mistrzów. I jeszcze błyskawicznie o tym, że Anna Twardosz wygrała drugi z rzędu konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich i awansowała na trzecie miejsce w generalce. Paweł Wąsek w konkursie mężczyzn zajął drugie miejsce.
9: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Jesień robi dzisiaj głośne wejście, no ale przynajmniej nie można jej zarzucić braku charakteru. Ja to szanuję. Przed nami chłodny początek tygodnia, sporo chmur, przelotny deszcz, no ale słońce lokalnie też ma się pojawiać. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, w Warszawie 15, najcieplej nad morzem i na zachodzie kraju do 17 stopni, czyli taka pogoda dalej idealna na spacer, byle w jednej ręce trzymać kawkę, a w drugiej parasol.
10: Chłodno, przyjemnie. No ale co, no właśnie o to walczyliśmy, jak za oknem było 40 stopni, prawda?
1: Tak. Ja o tym marzyłam.
10: To są bardzo dobre informacje.
11: Nie pomylić rąk, żeby nie zasłonić się kawą i nie pić parasola. To jest ważne w tej sytuacji.
10: Dzień dobry, to jest Stawaj, nie udawaj i ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.

0: Mam nadzieję, że daliście teraz głośniej, bo ten Daddy Cool to o was w RMF Max. Lizzo i Bonnie M, 10 po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Nie możemy porannej ekipy, czyli was, zostawić niedoinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc od razu wam przedstawiamy i wjeżdżamy z tematem na grubo. Z budżetu sejmowego kancelaria zakupiła obraz. Obraz całkiem drogi, pochwalił się tym marszałek, powiedział, że to będzie obraz Ignacego Daszyńskiego z przełomu XIX-XX wieku. Aha. I ten obraz kosztował prawie 300 tysięcy polskich PLN-ów złotych, nie?
0: Wow, no, mamy nadzieję, że im pomoże jakoś.
3: Fajnie, nie no, fajnie, że to będzie portret Daszyńskiego, a nie ten taki słynny obraz nędzy i rozpaczy.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Ten jest gdzie indziej. Ale też można oglądać codziennie.
2: Ten jest na co dzień, no i za darmo. Axwell i Bony, tak żeby ten obraz trochę się polepszył. Whatever, Terzion. 10 minut po godzinie 8.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że z RMF Max rano jest gitara. Tame Impala i Loser, 18 minut po godzinie 8. To jest uśmiech, to jest zabawa, to jest po prostu poranek RMF Max.
1: A teraz ekipa, wiemy, że jedziecie może do pracy, a może już częściowo do niej dojechaliście, ale słuchajcie, gdzie wy tak właściwie, gdzie wy robicie? Jakbyście nam wytłumaczyli, na czym polega wasza praca, ale tak jakbyście tłumaczyli to 5-letniemu dziecku.
2: No bo my
1: wytłumacz.
2: Bardzo chcemy was wszystkich jak najlepiej poznać, bo to wytworzy sobie poranek RMF Max. Wytłumacz nam, co robisz w pracy, ale tak, uwaga, tak, żeby zrozumiało to naprawdę 5-letnie dziecko. Najprościej jak się da.
1: Zagaj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. To jest bardzo proste, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście, to warto spróbować. No i co? Zróbcie komuś dzień, pośmiejemy się razem. Przecież wiemy, że tam jesteście.
0: Wytłumacz, co robisz w pracy, ale tak, żeby zrozumiało 5-letnie dziecko. Baba Gugu.
2: Messenger albo Instagram RMF Max, tu na was czekamy.
3: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen, z energią po rabaty.
2: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowie.
1: I po reklamie.

0: co robiliście w weekend, bo Calvin Harris na przykład pobił rekord Guinnessa.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Autentycznie gość pobił rekord Guinnessa za zebranie największej ilości publiczności na DJ-skim secie i wydarzyło się to w Brazylii.
3: Wow, okej, okay, a wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
4: Tatuś robi play play.
0: Tatuś robi bam bam.
4: No właśnie, i dlatego, bo my was o to pytaliście, pytaliśmy jak wygląda wasza praca, ale tak, żebyście to wytłumaczyli jak dziecku, żeby to wszyscy zrozumieli, no i wasze głosówki oczywiście, jak zwykle, zmiotły nas z planszy.
5: Jak myram w rzęsach i sprawiam, że mama ma czym trzepotać.
3: A jest coś dla tatusia na zakola na przykład? Będzie coś robione?
6: Ijo, ijo, ijo, ijo.
4: Dziwny odgłos, co to może być?
3: To może pożarne?
4: No na przykład.
3: Nie, to straż pożarna, wiemy, bo napisałeś.
7: Tatuś robi brum brum.
0: Fajnie, to tatuś się cały czas samochodzikami bawi. Mega.
3: Na dywanie z ulicy w przedszkolu, nie?
5: Płaty, wypłaty, przelewy, lokaty.
4: O, tego to nawet niektórzy dorośli nie mogą zrozumieć.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: O, ekipa, ale wy macie głosówki, ale wy macie pracy. Zachowujecie się jak dorośli, a my się zachowujemy jak dzieci, bo my tego nie rozumiemy. Tylko już teraz, żebyście mieli jeszcze lepszy dzień. Jest 8:29, a wy słuchacie RMF Max.

0: Dodajemy moce, dodajemy energii. Tak działa poranek w RMF Max. 8:38 i Tobi Romeo dla wszystkich zaspanych, którzy dopiero zbierają się do roboty.
1: Ciekawostka dla wszystkich. Słuchajcie, okazało się, że TikTok stał się w Polsce popularniejszy niż Instagram. Aha. Więcej ludzi go ma, więcej ludzi go pobrało, ale największy wciąż zasięgowo jest Facebook. Ale TikTok ścignął Instagrama. Na ten moment przynajmniej tak to wygląda.
2: Ja te TikToki to i tak oglądam na Instagramie i na Facebooku i w ogóle czasami to też na naszej klasie oglądam.
1: To się tam wszędzie wyświetla, tam leci, tam się
0: ogląda, że nie ma co ściągać, nie? Reklama.
3: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
18: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Uśmiechnięta, zadowolona, tak jak mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie zadowoleni w ten poniedziałek. Margarety na 12 minut przed godziną 9.
1: No i słuchajcie, normalnie byśmy wam nie zawracali głowy, ale dzisiaj jest 21 i mówimy nie, nie 15 tysięcy. Weźcie, zróbcie 21 tysięcy do wygrania i niech to będzie porządnie zrobione. Na tą okoliczność, na 21.
2: No, no ja mówię, no weź daj te pieniądze dzisiaj do rozdania na antenie, bo kiedy, jak nie dzisiaj, mamy 21 tysięcy, no to rozdajmy 21.
0: No i my jesteśmy jak politycy, nie? W sensie, ale dbamy o wasze portfele, nie? Dbamy, no.
2: No to co, nie ma na co czekać, bo to 21 tysięcy to tylko dzisiaj czeka w RMF Max. Mm-hmm. Jutro ta okazja może się nie powtórzyć.
0: Nie mamy takiej mocy, żeby przez dwa dni utrzymać taką okazję, także teraz zgłoś się do zabawy.
1: SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub przez rmfmax.pl, no.
2: Zrób to teraz, bo potem zacznie się robota, poniedziałek wiadomo zapomnisz. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 teraz.
0: Max. No, a będziesz mógł nawet bug zalać do pełna dwa razy i cię to nie zaboli. Chłopie, no. Zrób teraz.
1: 21 koła.

0: ale to brzmi. Jest 8.54, Junior Caldera, jak wjeżdża o poranku, to kawa nie jest potrzebna. To jest RMF Max, to jest poranek.
1: Można sobie kupić, słuchajcie, spotkanie z prezydentem naszym.
2: Co?
1: Tak jest, prezydent Karol Nawrocki właśnie poleciał do Stanów Zjednoczonych, no i tam, jak masz pieniądze i masz jakąś poważną i konkretną sprawę do prezydenta, taką biznesową bardziej, to możesz sobie kupić taki specjalny pakiet na spotkanie. Ten pakiet kosztuje 100 tysięcy dolarów.
0: Luźno, no. Muszę z oszczędnościowego po prostu wyciągnąć, nie?
1: I możesz się tam w kuluarach tego wydarzenia z prezydentem spotkać. Także tak.
2: Aha, czy są takie różne pakiety, różne takie możliwości, strefy VIP i tylko tam ten... Dobra, no ale jak są takie bilety, to ciekawe, czy też są może te Golden Circle?
0: Na pewno! A my w RMF Max wszystkich zapraszamy do naszego Golden Circle punktualnie o godzinie 9:00. Flash i prognoza pogody.
1: A to chyba kawalerkę trzeba sprzedać, nie? Żeby tam być.
3: Reklama. Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
1: Tu Ola i Jarek.
12: Hejka, tu Maciek.
20: Cześć, tu Oskar Sims.
21: Hello, this is September.
22: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max. Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
25: AI. Jest 9:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
26: Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7,99 zł za benzynę i 8,99 zł za diesel. Ale jutro czy pojutrze może być drożej.
27: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
26: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
25: To jest RMF Max.
26: Nowe tory, szybsze pociągi i lepsze połączenie kolejowe między Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim. Samorząd województwa lubuskiego współpracuje z polskimi kolejami państwowymi. Poprawę warunków podróży mieszkańcy zauważą już w ciągu najbliższych lat. Do tej pory odbyło się kilka spotkań, teraz czas na działania.
28: To wszystko, co sobie powiedzieliśmy, myślę, że wpłynie też na tą przyszłość. I ta zintegrowana sieć kolejowa, która po części składa się z tych dużych, wieloletnich projektów, które dopiero gdzieś tam w horyzoncie czasu przed nami, również ważne komunikaty popłynęły właśnie od polskich linii kolejowych, które na bieżąco realizują takie przedsięwzięcia, o których być może mniej mówimy, a które są też istotne w ogóle dla poprawy infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubuskiego.
26: Mówił wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga. W Słupsku podwójne świętowanie dzisiaj i jutro, wyjaśnia to Katarzyna Guzewska ze słupskiego ratusza.
29: Ruszamy z taką naszą akcją edukacyjną na obchody tak naprawdę dwóch ważnych tygodni, które są we wrześniu dla nas jako dla działaczy związanych z ochroną środowiska bardzo ważne, a mianowicie jest to Europejski Tydzień Mobilności oraz Światowy Tydzień Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, których oficjalne terminy nachodzą na siebie. My postanowiliśmy właśnie połączyć je wspólnie i właśnie w poniedziałek i wtorek uczcić je w Słupsku naszymi działaniami lokalnymi.
26: Dzisiaj i jutro od 9 do około 14.30 przed słupskim ratuszem będą na Was czekały ekogry i zabawy z upominkami. Wszystko po to, by uczyć bardziej ekologicznego życia. Piłkarze Mławianki Mława mają wreszcie powody do radości. W 9 kolejce trzecioligowych zmagań biało-zieloni pokonali u siebie CKKS Troszyn 4-1. O meczu więcej powie nasz reporter Kamil Puternicki.
30: Mławianka od początku spotkania narzuciła wysokie tempo i stwarzała dogodne sytuacje. Już w 5 minucie precyzyjnym strzałem popisał się Sobociński i było 1-0. Po przerwie podwyższył Lewandowski. Goście szybko odpowiedzieli golem kontaktowym, ale Duma Zawkrza zachowała koncentrację do końca. Na 3-1 strzelił Michał Stryjewski, a kropkę nad i postawił najskuteczniejszy piłkarz Mławianki w tym sezonie, Tomasz Rojkowski.
26: 26 września Mławiankę czeka spotkanie wyjazdowe z Ząbkowią Ząbki. Pierwszy gwizdek o godzinie 16.
25: Zaraz pogoda w RMF Max.
24: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: AI.
26: Poniedziałkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom, więc przyda się mocna kawa. Na zachodzie kraju cieszymy się promieniami słońca i wkrótce tak ma być także na Pomorzu, na Kujawach i na Mazurach, ale na razie nad większością Polski to chmury rządzą na niebie, a gdzieniegdzie może zagrzmieć. Najcieplej dziś w Trójmieście i we Wrocławiu. W maksimum słupki rtęci dobiją do 17 kreski, a najchłodniej na południu, gdzie termometry pokażą 12 stopni Celsjusza.
25: Bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Zrób.
2: To
0: Sober lepsze robi akurat, no.
2: Masz mnie.
1: Trzy minuty. Co najlepsze.
0: Po godzinie 9:00. Dziękujemy, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
1: Karola Kowalska.
2: Mateusz Marek.
0: I Sober już teraz, specjalnie dla was.
2: Sami zwycięzcy.

Tylko kochaj mnie i Zalia w RMF Max, ale może to nie Zalia do nas tak śpiewa, tylko poniedziałek do nas śpiewa. Tylko kochaj mnie mimo wszystko, a my wtedy mamy takie weź poniedziałku, weź już lepiej nic nie mów. Dobra, słuchajcie, skupmy się na tym, że na nowo rozpoczynamy odliczanie do weekendu i to będzie bardzo przyjemne teraz odliczanie z byle do obiadu najlepszym programem do słuchania w pracy. Eminem za chwileczkę, Not Afraid, Dawid Mięzek, ja się z wami gorąco witam. No i zapraszam do 12 jak zawsze. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

Perfect Strangers to Jonas Blue i JP Cooper. Słuchacie RMF Max. Słuchajcie, młodzież z liceum w Sokółce pojechała na wycieczkę szkolną do Chin. No i super sprawa, ja tu najdalej na wycieczce w liceum to byłem, nie pamiętam, w Szczyrku chyba, a ci sobie pojechali do Chin i super, ale słuchajcie, ktoś postanowił skorzystać i jako opiekunowie do tej wycieczki zostali dopisani starosta, wicestarosta, członek zarządu powiatu, żona starosty, dwie radne miejskie. No i ktoś powie, że oni sobie na plecach dzieci zrobili wycieczkę na koszt podatnika, ale z drugiej strony, słuchajcie, a jakby się tam coś stało, to przecież obecność starosty jest niezbędna, jakby trzeba było, nie wiem, wydać paszport albo prawo jazdy. A radna miejska, no jak sama nazwa wskazuje, no coś doradzi. Albo jak zawsze będzie bezradna.

0: Liwka i poza tobą nic w RMF Max. Niektórzy z nas pewnie tak śpiewają do tych ostatnich złotówek, co przed wypłatą na koncie zostały, że po opłaceniu rat, rachunków, zakupów, no i przede wszystkim po zatankowaniu, to już tam poza tobą nic zostało na koncie. Ale pamiętajcie, że możemy to łatwo zmienić. Urodzinowy deszcz nagród, nasza nowa zabawa. I dzisiaj mamy 21 oczko i gramy o 21 tysięcy złotych. Taka jest pula. 1000 złotych jest w ogóle za samo odebranie telefonu w finale naszej zabawy. Także my dzwonimy, ty odbierasz telefon, mówisz halo i już masz 1000 złotych. No a może być 21 tysięcy. I uwaga, lecimy z szybką rundą bonusową i 580 razy mnożymy wasze szanse teraz na finał. I tak się zgłosicie, i tak na pewno dacie sobie szansę, żeby zgarnąć dzisiaj te 21 tysięcy złotych. To ja wam dobrze radzę, po prostu zróbcie to teraz, teraz wejdźcie do gry i dajcie nam pomnożyć wasze szanse. 580 razy. Hasło Max, wysyłaj pod 7327 za 369 SMS-owo albo wbijaj na www.rmfmax.pl i SMS-owe zgłoszenia i te z naszej strony mnożymy teraz 580 razy, ale tylko przez 10 minut najbliższych. Czeka 21 tysięcy złotych, a ty nie czekaj. rmfmax.pl albo 7327 śli hasło Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
8: niskie ceny. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: I po reklamie.
16: Jestem Kuba. Dołączam.
17: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
18: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
19: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.
23: AI.
20: poniedziałkowy poranek warunki biometeo dają się we znaki nie tylko meteopatom, więc przyda się mocna kawa. Na zachodzie kraju cieszymy się promieniami słońca i wkrótce tak ma być także na Pomorzu, na Kujawach i na Mazurach, ale na razie nad większością Polski to chmury rządzą na niebie, a gdzieniegdzie może zagrzmieć. Najcieplej dziś w Trójmieście i we Wrocławiu. W maksimum słupki rtęci dobiją do 17 kreski, a najchłodniej na południu, gdzie termometry pokażą 12 stopni Celsjusza.

komu miałabym powiedzieć? To Bled Cafe RMF Max. No jak coś, to nam, Bledka, możesz wszystko powiedzieć, absolutnie. Zostanie między nami. Za chwilkę godzina 10, ale zanim 10, to ja mam dla was nowość od francuskiego duetu Offenbach, który dokładnie 10 lat temu wypłynął genialnym numerem Be Mine. No potem mieli jeszcze trochę tych hitów tak z głowy, to Catchy na pewno było, Wasted Love i parę innych jeszcze by się znalazło, a teraz mamy kolejny potencjał na hit przez bardzo duże H. Podejrzewam, że zaprzyjaźnimy się z tym numerem na dłużej, bo jest świetny. Nowość od Offenbacha i Star Sailor, Fall to the Floor. Warto dać głośniej. To jest nowość.

0: VOD i Easy Bizu w numerze Careful. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 8200. 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życz

0: AI.
1: Tu RMF Max, jest 10:00. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, już w tym tygodniu i pogoda dopasuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
3: Nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.
1: To jest RMF Max.
2: Na Pomorzu powstanie kopalnia polihalitu, podpisany przez województwo pomorskie i KGHM Polska Miedź. List intencyjny dotyczący budowy kopalni w rejonie Zatoki Puckiej otwiera kolejną dużą inwestycję w regionie.
4: Projekt budowy kopalni polihalitu chcemy zrealizować przy jak najmniejszych kosztach, zminimalizowanych absolutnie kosztach środowiskowych i mamy na to sposób i pomysł. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z samorządem województwa i też z samorządami już w okolicach złoża.
2: Powiedział RMF Max Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM Polska Miedź. Zmieniamy temat. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeznaczył ponad 153 miliony złotych na aktywizację zawodową młodych bezrobotnych na Podkarpaciu. A więcej na ten temat już teraz powie reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski.
5: O bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości około 50 tysięcy złotych mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku od 18 do 29 lat. Podstawowym warunkiem zwolnienia z obowiązku zwrotu dotacji jest utrzymanie działalności gospodarczej na rynku przez co najmniej 12 miesięcy. Docelowo planowane jest przyznanie 2700 takich świadczeń. Do tej pory podpisano ponad 1300 umów.
2: Tyle od naszego reportera. Zmiany na lotnisku Chopina. Port zyskał nowe stanowiska dla samolotów szerokokadłubowych, a w terminalu połowa stanowisk kontroli ma już nowoczesne skanery.
6: Zainstalowaliśmy 8 z 15 nowych, zaawansowanych linii kontroli bagażu, wyposażonych w najnowsze skanery w standardzie C3. Co ważne, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i cały projekt zakończymy jeszcze w tym roku.
2: Tyle Piotr Rudzki z lotniska Chopina. Liczba turystów odwiedzających Sandomierz spada. Tak wynika ze statystyk, którymi podzielił się ratusz. W tym roku Bramę Opatowską zobaczyło niewiele ponad 60 tysięcy osób. W 2025 było ich o 18 tysięcy więcej. Podobny spadek widać na podziemnej trasie turystycznej, ale i tak Sandomierz planuje nowe atrakcje. W Parku Piszczele powstanie całoroczny tor igielitowy. Latem będzie można zjeżdżać na oponach, zimą na nartach. Miasto wprowadza także pakiety zniżkowe na zwiedzanie kamienicy Oleśnickiej, trasy podziemnej i Bramy Opatowskiej.
0: AI.
2: Dziś w pogodzie miszmasz. Gdzieniegdzie spodziewamy się opadów deszczu, a na południu także burz, ale później w większości kraju powinno się rozpogodzić i nacieszymy się promieniami słońca. Najcieplej będzie dziś w Trójmieście i we Wrocławiu. Tam w maksie 17 na plusie, trochę chłodniej w centrum. A najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na południu, to 12 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
7: Co prawda na horyzoncie już widać się wyraźnie koniec lata, ale u nas w RMF Max lato jest bez końca. I Oskar Cyms bez końca na start godziny 10:00. Dawid Miązek, zapraszam. RMF.

Marlon Hofstadt w RMF Max South Stars, genialnym, podkręcającym, zwłaszcza w poniedziałek, zwłaszcza przed południem, numerem I Like. A patrzę sobie w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. No to uwaga, tam dzisiaj w gastronomii, w usługach, bo wiecie, na Dzień Kas może być specjalny, okolicznościowy, świąteczny mandacik za brak paragonu z kas na przykład. U nas na pewno nie będzie mandatu za brak dobrej muzyki, bo teraz Pussycat Dolls z klasykiem, no tak już chyba można powiedzieć, Batman.

Hips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. No, przedostatni, ale poza tym to wszystko się zgadza. Słuchajcie, RMF Max, czego to samiec nie zrobi, jak bardzo mu zależy, żeby znaleźć sobie partnerkę. Naukowcy zbadali, że grupa afrykańskich likaonów, to są takie, no takie jakby pieski, przebyła aż 4000 km.

w poszukiwaniu partnerek. Tyle musiały te likaony wędrować, bo w ich stadzie akurat nie było wolnych samic, to sobie znalazły trochę dalej. No niby to 4000 kilometrów robi wrażenie, naprawdę szacun dla nich, że im się chciało. Ale czasem człowiek to wolałby zrobić 4000 kilometrów albo nie wiem, 10 maratonów przebiec, niż jedną randkę z Tindera odbyć. Większe zmęczenie, tylko psychiczne. Milky i Just the Way You Are w remixie Davida Getty.

0: Świetnie to wchodzi. Kacaj i Animal w RMF Max. A wiecie, co jeszcze fajnie wchodzi? 21 tysięcy fajnie wchodzi na konto. Ja jeszcze nie miałem okazji się przekonać. No i ja się nie mogę przekonać, bo ja nie mogę wziąć udziału w zabawie urodzinowy deszcz nagród, ale wy możecie. 21 tysięcy złotych dzisiaj na twoim koncie. Tak to może wyglądać. W ogóle 1000 złotych jest za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzisiaj dzwonić. Więc no już ten tysiak robi nam fajny poniedziałek, a 21 tysięcy to już w ogóle będzie poniedziałek genialny. Daj sobie szansę na takie właśnie poniedziałkowe popołudnie i wejdź do gry. Ale nie, że kiedyś tam, dobra, zastanowię się, wejdę. Nie, po prostu weź telefon i zrób to teraz. Wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbij na rmfmax.pl i już dzisiaj możesz się przywitać z 21 tysiącami złotych na twoim koncie. rmfmax.pl albo 7327, ślij hasło MAX teraz.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max.
5: Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: I po reklamie.
20: Monika?
21: I jeszcze ja!

Dziś w pogodzie miszmasz. Gdzieniegdzie spodziewamy się opadów deszczu, a na południu także burz, ale później w większości kraju powinno się rozpogodzić i nacieszymy się promieniami słońca. Najcieplej będzie dziś w Trójmieście i we Wrocławiu. Tam w maksie 17 na plusie, trochę chłodniej w centrum. A najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry na południu, to 12 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.

Ten od Cyryla, to jest RMF Max. Ostatnio byłem na weselu, gdzie to była muzyka do pierwszego tańca. No, co tu dużo mówić, idealnie pasuje, bo przecież jak się słyszy ten kawałek, to od razu chce się zatańczyć razem, przytulić się do siebie, albo przynajmniej złapać za rękę. I można śmiało, nawet teraz, nie krępujcie się. No, chyba że siedzicie koło szefa, to może innym razem. Zaraz witamy 11, ale najpierw jeszcze nowość od Mroza i braci Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w RMF.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: I po reklamie.
16: Tu Magda.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hey, this is Calvin Harris.
19: Siemano, z tej strony White 215.
20: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
0: AI.
2: Jest 11:00. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
24: Polscy siatkarze awansowali w sobotę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i jutro w Sofii zagrają z Niemcami. Teraz mają czas wolny. Jak odpoczywają?
25: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjście na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje. Czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
24: Mówił Kevin Sasak. Biało-czerwoni już wieczorem wrócą do zajęć na hali. Sporą niespodziankę sprawili siatkarze Rumunii, którzy w 1/8 finału pokonali Ukrainę i zagrają z Francją, która ograła 3-0 Portugalię. Awans wywalczyli jeszcze Włosi i Finowie. Dziś ostatnie mecze o ćwierćfinał.
2: To jest RMF Max.
24: Jest szansa, że Kraków zacznie w końcu monitorować rzeki. Zarząd Infrastruktury Wodnej czeka na firmy, które zamontują na 6 ciekach wodnych w mieście czujniki wykrywające zanieczyszczenia. Firmy mogą zgłaszać się do 2 października. Czy dane z monitoringu będą ogólnodostępne?
26: Tak, te dane będą ogólnodostępne, będą publikowane na stronie internetowej, do której mieszkańcy będą mieli dostęp. Oprócz tego będziemy archiwizować dane, przetwarzać je w celu podejmowania jak najsłuszniejszych decyzji, no a jednocześnie...
27: Ewentualnie reagować, gdyby coś się działo na rzece.
26: Właśnie, i jednocześnie reagować. Da nam to możliwość szybszej, bardziej precyzyjnej reakcji. No wszyscy słyszeliśmy o zanieczyszczeniach, które nie wiadomo skąd się pojawiają. Pomoże nam to szybciej i trafniej reagować.
24: Wyjaśniał Grzegorz Mróz z Zarządu Inwestycji Wodnych w Krakowie, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. S11 Bobolice Szczecinek na ostatniej prostej. Trasą kierowcy mają pojechać jeszcze w tym roku. Nowy odcinek będzie miał ponad 24 km. Będą też dwa węzły, Wierzchowo i Szczecinek Północ. Koszt inwestycji to ponad 1 100 000 000 zł. Po otwarciu kierowcy dostaną dwupasmową drogę ekspresową, która będzie prowadzić z Pomorza w stronę Poznania. Setki uczestników, w tym weterani misji zagranicznych, kadeci klas mundurowych oraz miłośnicy militariów, spotkają się w sobotę w Głuszycy. Odbędzie się tam piąty marsz weterana, połączony z piknikiem militarnym.
1: Możliwość zobaczenia, również przejechania się wozem bojowym BWP, to jest pojazd gąsienicowy wykorzystywany w polskiej armii, będzie SCOT, będą pojazdy terenowe, tak zwane SUV-y, będzie tutaj również strzelnica wirtualna i szereg innych atrakcji, stoisko z odzieżą mundurową, pokaz sprzętu zarówno, że tak powiem, policji, straży pożarnej, innych służb, także myślę, że naprawdę warto nas odwiedzić.
24: Powiedział RMF Max Marcin Zawiślak, prezes Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów. Nasze samopoczucie w to poniedziałkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Krakowie i Katowicach w maksie spodziewamy się 12 stopni Celsjusza i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Trójmieście oraz we Wrocławiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 17 kreski. Chmury będą przesuwać się z zachodu na wschód i w pasie od morza aż po góry spodziewamy się przelotnych opadów, ale później w większości kraju powinno się rozpogodzić.
4: Gdy jesień już się nam dosłownie wpycha do drzwi, to co może być lepszego niż letnie brzmienia Latino? A czy są takie letniejsze brzmienia Latino niż te od DJ Goi i Jasona Derulo? Nie sądzę. Michiko w RMF Max na start 11. Dawid Miązek, zapraszam.

Chai Deli, jego genialne Deli Supreme. To jest RMF Max oczywiście. Słuchajcie, u nas się testuje już w niektórych miejscach czterodniowy tydzień pracy. No a tymczasem w Niemczech odwrotny pomysł się pojawił, żeby zwiększyć konkurencyjność gospodarki. To w Niemczech pojawił się pomysł, żeby wydłużyć tydzień pracy o 5 godzin, czyli codziennie o 1 godzinę więcej Niemcy mieliby pracować w ramach tej samej wypłaty. Nie wszędzie, w niektórych branżach, głównie w przemyśle, no ale jednak jest to rozważane. Także jak niedługo w waszej firmie pójdzie ogłoszenie, słuchajcie, przechodzimy na model niemiecki, to nie chodzi o zarządzanie.

0: Sunflower od Post Malone w RMF Max, a teraz będą ważne liczby albo może cyferki, bo ten odcinek byle do obiadu najlepszego programu do słuchania w pracy sponsorują cyferki 2 i 1. Słuchajcie, dzisiaj 21 dzień września, dzisiaj 21 tysięcy złotych do wygrania w zabawie urodzinowy deszcz nagród. Takie oczko i uwaga, 2 i 1. Macie takie cyferki w swoim numerze telefonu. No to czujcie się szczęściarzami. Słuchajcie, mamy rundę bonusową, w której każdemu, absolutnie każdemu, kto teraz wyśle do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, pomnożymy szansę 650 razy. Szansę na tę kasę, na 21 tysięcy złotych. Ale jeżeli w swoim numerze telefonu macie właśnie cyferki 2 i 1, to jeszcze podwajamy. To macie dwa razy więcej szczęścia, bo wtedy mnożymy 1300 razy wasze szanse na finał i na 21 tysięcy złotych w tym finale. rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX wysyłajcie. A jak macie 2 i 1 w numerze telefonu, to wysyłajcie koniecznie 21 tysięcy do wzięcia. RMF MAX.
1: Reklama. Chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max.
4: Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Asia.
11: Tu Ola i Jarek.
12: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
13: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Tylko kochaj mnie, to jest miłosny hymn od Zali w RMF Max. A my na chwilę przenosimy się do Trójmiasta. Jesteśmy w Trójmieście, gdzie taki spektakularne zatrzymania trójmiejskiej drogówki. Otóż dwoje obcokrajowców policja zatrzymała, którzy się posługiwali podrobionym prawem jazdy. Ale trzeba przyznać, no policjanci mieli ułatwione zadanie, bo słuchajcie, na prawie jazdy, które pokazali Filipinka i obywatel Kolumbii, był taki kod QR. I jak się zeskanowało ten kod QR, to przechodziło się prosto na stronę, na której sobie można kupić prawo jazdy fałszywe. Powiedziałbym, że bardziej wyłożyć się już nie da, ale pamiętajmy, że teraz co druga praca magisterska kończy się. Czy chcesz, żebym dopisał przepisy na koniec rozdziału i zmienił styl na bardziej naukowy? Swedish House Mafia z nami. Happiness is so sad.

Nasze samopoczucie w to poniedziałkowe przedpołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. W Krakowie i Katowicach w maksie spodziewamy się 12 stopni Celsjusza i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Trójmieście oraz we Wrocławiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 17 kreski. Chmury będą przesuwać się z zachodu na wschód i w pasie od morza aż po góry spodziewamy się przelotnych opadów. Ale później w większości kraju powinno się rozpogodzić.

0: Jakoś tak w serduszku cieplej od razu przy tym numerze Sean Paul i Alexis Jordan Got To Love You w RMF Max. Też serduszko, myślę, mocniej troszeczkę bije, jak już wiemy, że za chwilę będzie popołudnie i w pracy się zrobi z górki i też studio przejmie za chwilę duet Asia Meus i Irek Jakubek, którzy was w stronę końca pracy odprowadzą w programie I Wszystko Gra. Dzięki za dzisiaj, wracam do was jutro oczywiście po 9:00. Dawid Miązek, trzymajcie się, miłego dnia, pa!
1: Max. È tutto che ho preciso, tiro il mio giudizio.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Tu RMF Max, jest 12. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
8: 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma docelowo stacjonować w Polsce, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju?
9: Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
10: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
9: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
8: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Stanisław Wziątek.
7: Słuchacie RMF Max.
8: Szpital powiatowy w Lesku rozszerza swoją ofertę medyczną, choć placówka wciąż zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. Według zapowiedzi 1 października ruszy tam nowy oddział ginekologii planowej, który zapewni mieszkankom regionu dostęp do zaplanowanych zabiegów oraz diagnostyki schorzeń ginekologicznych.
11: To kolejna nowość w Lesku, ponieważ na początku września otwarto tam również poradnię endokrynologiczną przyjmującą pacjentów w każdy wtorek. Dobre wiadomości dla pacjentów pojawią się jednak w cieniu poważnych kryzysu, ponieważ zadłużenie lecznicy przekracza już 120 milionów złotych. Z powodu braku funduszy wcześniej zamknięto tu położnictwo, zawieszono pediatrię, a placówka regularnie boryka się z brakiem obsady na SOR-ze.
8: O czym informował Łukasz Zakrzewski. W RMF Max mówimy wam o tym, co ważne, a teraz coś dla kierowców z Krakowa. Utrudnienia na Alei Słowackiego na odcinku od ulicy Karmelickiej do Łobzowskiej potrwają nie do końca września, a do 18 października. Zarząd dróg zaktualizował właśnie datę zakończenia prac. Pojawi się m.in. nowy krawężnik oraz nowy asfalt, co oznacza, że kierowcy muszą się liczyć ze zwężeniami i czasowymi zamknięciami pasów ruchu. A teraz szybko przenosimy się na Kujawy. Włocławscy muzealnicy włączają się w tegoroczną odsłonę Festiwalu Fajansu. 26 września w gmachu przy ulicy Słowackiego zostanie zorganizowane spotkanie z kustoszem. Tego dnia wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić wystawę Fajans Włocławski 1873-1991.
12: Odbędzie się oprowadzenie po wystawie właśnie stałej. Poznacie państwo historię fajansu włocławskiego, poznacie techniki zdobnicze stosowane na fajansie włocławskim. Oczywiście będzie można zobaczyć cały przekrój obiektów od drugiej połowy XIX wieku do 1991 roku. Feria barw, kolorów, różnorodnych technik zdobniczych. Serdecznie zapraszamy. Godzina 14, sobota 26 września.
8: A czy zainteresowanie tego typu spotkaniami jest duże?
12: Na spotkania z kustoszem co roku przychodzi wiele osób. Bardzo dużo osób jest przyjezdnych.
8: Mówiła Karolina Bandziak-Kwiatkowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
1: Sprawdzisz?
7: Sprawdź!
1: Sprawdź!
7: Pogoda w RMF Max.
8: AI. W północno-wschodniej i centralnej Polsce wciąż jest pochmurno, ale z czasem i tam nacieszymy się słońcem, za to na południu must have to parasol, bo do końca dnia ma przelotnie padać, a gdzieniegdzie może zagrzmieć. 17 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry we Wrocławiu oraz w Trójmieście i tam dziś najcieplej, w Warszawie 2 stopnie chłodniej, a najzimniej w Katowicach i w Krakowie, 12 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają.

0: RMF Max.
1: Macie nas po to, by odkrywać przed wami rzeczywistość, o której istnieniu nie mieliście żadnego pojęcia.
2: No, jesień przyszła. 2 dni za wcześnie.
1: Także na pytanie jesień, co? Ty wiesz. Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: mówić z tymi, którzy już trzeciej kawy w pracy pić nie mogą. Mamy trochę energii w muzyce. Axwell i Bon przed chwilą w RMF Max.
1: I mamy też historię ku przestrodze dla wszystkich rodziców.
0: No i z gratulacjami dla pomysłowych dzieci.
1: No nie wiem.
0: Tak nie było,
1: nie wiem. Tata się nie wylogował ze swojej karty, którą podpiął pod konto syna. Syn chciał promować swoje filmiki, wykupując do nich odpowiednią ilość reklam, no i wydał 120 tysięcy dolarów z karty ojca.
0: Ups. Ale niech się ojciec się nie denerwuj, bo jak młody zostanie influencerem, to tacie wszystko odda.
1: Z nawiązką.
0: A może sobie jeszcze taki nick zrobi, żeby tacie było miło.
1: Jaki?
0: Who's your daddy.pl 14 po południu.

0: Chyba będzie padać.
1: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
2: Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Dabadam, dabadam i zawsze jak jest dabadam w RMF Max, to będą jakieś dobre wiadomości.
1: Szukaliśmy takiej melodii, która brzmi jak 21 tysięcy złotych i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy właśnie tę kompozycję.
0: Oto ona.
1: Prawda, 21 tysięcy złotych to jest taki rodzaj brzmienia, który sprawia, że leżak rozkłada się sam, fotel w pracy odchyla się również do tyłu, a pojemnik na fusy przy ekspresie do kawy, który przed chwilą mówił opróżnij mnie, mówi spoko, już sam się opróżnię.
0: 21 dzień września w kalendarzu i 21 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max.
1: A żeby było jeszcze przyjemniej, to za samo odebranie telefonu 1000. Też dobrze, prawda?
0: No i żeby było jeszcze fajniej, to mamy dla Was rundę bonusową, bo lubimy Wam dawać takie super okazje i dlatego teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 500.
1: Kto lubi wykorzystywać szanse na duże pieniądze, w grę wchodzi 21 tysięcy złotych, niech teraz wysyła SMS o treści MAX na nasz szczęśliwy numer 7327.
0: Jedną taką wiadomość za 3,69 zamieniacie na 500 szans na finał.
1: MAX 7327. Do wzięcia 21 tysięcy.

0: mamy nowość od Two Colors. Prima Donna w RMF Max, 21 minut i godzina 13.
1: Nowość też jest w pogodzie, bo przyszła jesień, ale tylko na tydzień, także spokojnie.
0: A co dzisiaj na niebie? Mamy prognozy. I ogłoszenie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
5: Na koń!
6: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
5: O, tak.
7: No tak, no. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzicę.
4: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: W północno-wschodniej i centralnej Polsce wciąż jest pochmurno, ale z czasem i tam nacieszymy się słońcem, za to na południu must have to parasol, bo do końca dnia ma przelotnie padać, a gdzieniegdzie może zagrzmieć. 17 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry we Wrocławiu oraz w Trójmieście i tam dziś najcieplej, w Warszawie 2 stopnie chłodniej, a najzimniej w Katowicach i w Krakowie, 12 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te niestety nam nie sprzyjają.
0: Się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: To wam się może przydać w poniedziałek w pracy. O. Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda naprawdę szczęśliwy człowiek?
2: Zawsze.
1: No to zobaczcie sobie zdjęcia ślubne Filipa Heizera z weekendu.
2: No faktycznie, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę zmęczony człowiek, to sobie zobaczcie zdjęcia z poprawin. Wszystkie ważne informacje we fleszu zostańcie. Zostańcie, te szczegóły będą za 5 minut do 13.
3: Reklama.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Do końca listopada każdy chętny może się zapisać na bezpłatne szkolenie pod hasłem W gotowości. Tam ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku czy radzenie sobie w warunkach zagrożenia.
3: I teraz wkładam palca. A którego palca?
4: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
5: Pani musi zatamować krwotok?
3: Tak, właśnie staram się.
5: Co trzeba zrobić?
3: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
4: Super.
3: Okay.
4: I teraz zaczynamy technikę pakowania.
2: Usłyszał Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Zapisać można się przez aplikację mObywatel.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Wczesna diagnoza może uratować życie, a to coraz częściej występujący nowotwór w społeczeństwie. Dziś rozpoczyna się tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Białostockie szpitale z tej okazji zapraszają na bezpłatne badania.
6: Śmiertelność zależy od tego, jak wcześniej nowotwór zostanie wykryty, jak wcześniej pacjent zgłosi się do lekarza. Im wcześniej nowotwór wykrywamy, tym lepsza jest przeżywalność. Uważa się, że te nowotwory wykryte we wczesnym stadium są wyleczane w 80-90%. Natomiast zdecydowanie przeżywalność spada, jeżeli nowotwory są wykrywane późno. Przeżywalność spada do 50-60%.
2: Mówił profesor Andrzej Sieśkiewicz, kierownik Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku. Będą nowe utrudnienia na budowie S-74 przez Kielce. Od jutra wykonawca prac wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Prace obejmą Marszałkowską i Łódzką. A z tymi ważnymi dla kierowców informacjami w naszym studiu jest reporter RMF Max Marcin Różyc.
7: Tak, zgadza się.
2: Na czym mają polegać zmiany?
7: Na ulicy Marszałkowskiej od jutra zmieni się kierunek ruchu jednokierunkowego między Jesionową a skrzyżowaniem z Wiśniową i Bukową. Zlikwidowane zostaną skręty z Marszałkowskiej w Jesionową oraz możliwość jazdy na wprost przez skrzyżowanie z Jesionową. Przywrócony zostanie skręt w prawo i w lewo z Jesionowej w Marszałkowską oraz jazda na wprost w kierunku ulicy Turystycznej.
2: A co zmieni się na Łódzkiej od tego czwartku?
7: Ruch w obu kierunkach wraca na północną jezdnię od ulicy Robotniczej do wiaduktu. Przed skrzyżowaniem z Zagnańską będzie powrót do układu dwujezdniowego. Wyznaczono tymczasowy ciąg pieszy w pasie rozdziału oraz dodatkowe przejścia na wysokości Robotniczej.
2: Tyle Marcin Różyc. A teraz szybko zaglądamy na Murawę. Czy to już kryzys? Jagiellonia Białystok przegrała u siebie 1-3 z Legią Warszawa w meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy i tym samym zanotowała 3. porażkę z rzędu. Jaga po 8 rozegranych meczach ma na koncie 12 punktów i zajmuje 10. miejsce w ligowej tabeli. I na tym kończymy Flash. Kolejny punktualnie o 14, a już za chwilę sprawdzimy prognozę i powiemy, co czeka nas w pogodzie w kolejnych godzinach. Czy przydadzą nam się ciemne okulary, a może przeciwdeszczowe kurtki? O tym za moment.
8: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Dziś warunki biometeo dają nam się we znaki, a w pogodzie miszmasz. W wielu regionach w centrum i na południu jest pochmurno i przez jakiś czas ma padać. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe lub wieczorne wyjście. W późniejszych godzinach parasole nie przydadzą się za to mieszkańcom północnych województw, bo tam nacieszymy się słońcem. Termometry w Trójmieście pokazują 17 stopni. Trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 15 na plusie. A najzimniej na południu, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 12 kreski.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Jak połączymy siły, to razem na pewno damy radę. Przekonać lato, żeby zostało z nami trochę dłużej.
10: Przekonajcie lato, żeby się jeszcze nie wyprowadzało z Polski. Nagrajcie w tym temacie głosóweczkę. Instagram, Messenger, RMF Max aktywne.
9: Apeluje Asia Małus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: jest Fast Boy w RMF Max Music Sounds i ważne poniedziałkowe przypomnienie, zwłaszcza jeżeli w pracy słuchacie teraz Maxa. Fast Boy to także może być dziewczyna.
1: Tak, sprawdziliśmy to i to akurat jest prawda.
0: Dzisiaj specjalne wyzwanie dla wszystkich tych, którzy no trochę się tą jesienią za oknami martwią. No. Co prawda u nas wyszło teraz słońce, ale generalnie w prognozach straszą deszczami, burzami, więc namawiamy lato, żeby lato zostało z nami trochę dłużej.
1: Dzisiaj ja jestem latem.
0: Tak, to prawda.
1: Zgodziłam się być dzisiaj latem, więc pani przekonajcie lato, żeby zostało, jeszcze nie ustępowało miejsca jesieni.
0: Drogie lato, ja obiecuję, że kupię sobie coś do chodzenia tylko w słoneczne dni. Do chodzenia tylko w lato.
1: Dobra, ale pod warunkiem, że ja też sobie kupię.
0: Powiedziała lato. Przekonujcie lato, żeby zostało z nami na trochę dłużej. Głosóweczki na Messengerze RMF Max czynne właśnie w tej sprawie. Czy są nagrody?

0: na wasze ulubione duety dzisiaj w RMF Max. Pitbull, Christina Aguilera, Asia, Irek. No wszystko się zgadza w poniedziałek.
1: Wiadomo, dzisiaj przekonujecie lato, żeby zostało na trochę dłużej. W roli lata...
0: ja.
2: Hej lato, hej słoneczko. Na wstępie chciałem przeprosić, bo trochę mnie poniosło.

0: słusznie.
1: Słusznie pisał Leczko do Asi.
2: Obiecuję, że jeżeli zostanie z nami, to się to nie powtórzy, bo ostatniej nocy jak strzeliłaś focha, no to trochę zimno było i niestety, ale musiałem założyć te skarpetki, ale obiecuję, zostanie z nami na dłużej, to już tego nie założę.
1: No, skarpetki w czasie lata do snu to jest niewaga, która braku piżamki wymaga.
0: Brak piżamy? I skarpetki? To jeszcze gorzej.
1: Lato tego, jak słyszeliście, panowie,

0: Margaret. Margaret śpiewa w RMF Max. Ekipa Maxa w pracy, słuchając, zadowolona, tańczy. A tu, proszę państwa, pierwszy śnieg tego lata właśnie teraz pada na Kasprowym Wierchu.
1: No i całe szczęście, że pada. Mało brakowało, aby śnieg w lato nie zdążył.
0: No, prawda, śnieg jesienią na Kasprowym nikogo nie dziwi. A właśnie prognozy pogody zaskoczą. Zostańcie na szczegóły, będą za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Hity na maksa.
0: Hity na maksa. Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
0: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
4: AI. Dziś warunki biometeo dają nam się we znaki, a w pogodzie miszmasz. W wielu regionach w centrum i na południu jest pochmurno i przez jakiś czas ma padać. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe lub wieczorne wyjście. W późniejszych godzinach parasole nie przydadzą się za to mieszkańcom północnych województw, bo tam nacieszymy się słońcem. Termometry w Trójmieście pokazują 17 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Białymstoku, 15 na plusie. A najzimniej na południu, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 12 kreski.
3: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: Najlepsze, co wam się mogło przydarzyć 10 minut przed 14, to Sąb w głośnikach RMF Max.
1: Wow, jak widzicie, ktoś tu lubi Sombra. 9 minut i 14 będzie informacyjny flash i wszystkie ważne informacje, żebyście za długo nie musieli w innych sprawach klikać. Odklikaliśmy listę najpopularniejszych stron dzisiaj w internetach.
0: Znaczy jest jedna, grzyby.pl. To jest w ogóle super serwis, naprawdę, fascynujące.
1: To jest taka mapa, on pokazuje, gdzie występują grzyby. Najodważniejsi sprawdzają, czy nie przypadkiem u kogoś w domu. Jest taki bardzo popularny gatunek, to się nazywa stary grzyb. A to się czuje, jak się okaże na tej mapie, że stary grzyb występuje gdzieś koło waszego adresu. Ann Walker, Ewa Max, Fade. Tak, żeby popołudnie poniedziałkowe w pracy było choć odrobinę

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moreau.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: AI. Tu RMF Max, jest 14. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
8: Jeszcze do jutra w całej Polsce będzie trwała akcja RoadPol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości czy prędkości. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
9: Te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
8: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji.
7: Słuchacie RMF Max.
8: Stare kładki znikają, a nowe już są w drodze. W Koszalińskim Parku ruszyła duża inwestycja, o której już teraz powie nasza reporterka Ewelina Piechorowska-Władyczyńska.
10: Chodzi o dwie przeprawy w pobliżu Sportowej Doliny. Obie były już w tak złym stanie, że trzeba było je zamknąć. Teraz wykonawca zabrał się za ich rozbiórkę. W ich miejscu pojawią się nowe stalowe konstrukcje, a na nich pomosty z desek kompozytowych. Prace mają potrwać około 4 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z nowych kładek mieszkańcy będą mogli korzystać jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Inwestycja pochłonie 1 300 000 złotych.
8: Tyle od naszej reporterki. W RMF Max sprawdzamy teraz, jakie będą ostatnie dni lata. Jakie prognozy mają synoptycy dla Warszawy?
11: Ostatni tydzień września przyniesie dla Warszawy pogodę zmienną i chłodną. Okresami należy oczekiwać przelotnych opadów deszczu, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Temperatura maksymalna w stolicy będzie wynosiła około 16-17 stopni, a w poniedziałek i wtorek przelotnym opadom deszczu będzie towarzyszył także porwisty wiatr w porywach do 60 km na godzinę, potęgujące odczucie chłodu. Ostatni weekend września może jednak przynieść napływ nieco cieplejszego powietrza i pogoda poprawi się, a temperatura maksymalna w stolicy może wzrosnąć do około 20-21 stopni.
8: Tyle synoptyki MGW, Przemysław Makarewicz. A teraz szybko zaglądamy do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, gdzie sporo się dzieje. Placówka oferuje m.in. ciekawe zajęcia.
12: Zajęcia wokalne dla dzieci od 9 do 14 lat prowadzi Katarzyna Fiała oraz zajęcia plastyczne, które poprowadzi pracownia Amazing. Są one w wieku od 6 do 9 lat i od 9 lat. Są dwie grupy.
8: Mówiła Dorota Tracz z Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy. Inno Classic Festival wraca do Inno Wrocławia. Impreza potrwa od 1 do 28 października. W programie znalazły się zarówno koncerty muzyki klasycznej, jak i gospel, muzyki churalnej oraz rocka progresywnego. Wśród wydarzeń nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych odbiorców oraz wystaw i wernisaży towarzyszących festiwalowi. Wstęp jest wolny, a szczegółowy program znajdziecie na stronie miasta.

0: AI.
1: W centrum i na południu kraju gdzieniegdzie jest deszczowo, a gdzieniegdzie cieszymy się słońcem. Z czasem chmury będą przesuwać się na wschód i tam również spodziewamy się załamania pogody, więc kierowcy uważajcie na drogach. Dwunastka na plusie to wartość, jaką pokazują termometry w Krakowie i w Katowicach. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 15 kreski, a najcieplej dziś w Trójmieście. 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: No i to było duże zaskoczenie, ale słuchając RMF Max jesteście na bieżąco i teraz już wiadomo, że Road Pol to nie jest firma, która buduje drogi gdzieś w Polsce, taki Road Pol. Road Pol to jest powód, dla którego szkieły jadą dzisiaj. Dzisiaj zwłaszcza w wymiarze drogowym, uważajcie, policji trochę więcej na trasach.

0: miało być na zawsze, i lato, i słońce, i gorąco, no i wyszło jak zwykle.
1: Dlatego dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami, a zwłaszcza głosówkami, spróbujecie zatrzymać lato. Latem jest nasza Asia.
2: Zostań z nami lato, a ja cię przytulę za to.
1: Lato, przypominam, że spotykała się kiedyś z takim draniem, który oczekiwał czegoś w zamian za przytulanie. Także lato już się ani nie dało namówić.
3: Lato, czekaj jeszcze, bo gdy jesień nadchodzi, to mam dreszcze.
0: O,
1: fajne, co? No. No ja też miałam dreszcze, zwłaszcza jak Kasia robiła tak. To jest ciąg dalszej piosenki. Oj, wymasuj mnie, Romanie. 14 po 14.

0: Belgię od Oskara Cymsa. Świetne pieniądze od RMF Max.
1: I teraz uwaga, bo będą się działy ważne rzeczy.
0: Teraz macie super okazję. Każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której główna nagroda to 21 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz, to 600 dodatkowych losów w grze o 21 tysięcy.
1: A jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj mamy 21 dzień września. W puli 21 tysięcy złotych. No to szczęśliwe liczby dzisiaj to...
0: 2 i 1.
1: Albo 1 i 2. Jak macie 2 i 1 albo 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to macie 1200 szans na finał.
0: Kto chce zagrać i wygrać za samo odebranie telefonu 1000 zł, a w finale 21 tysięcy złotych, to nasza nagroda główna. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 3,69 za jedną wiadomość, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 1 i 2, to macie 1200 szans. RMF
0: MAX. RMF MAX. MAX 7327.

0: Бізу. Та вдома же Careful.
1: Się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
2: Profilaktyka! Podaj dalej!
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: dokładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: W centrum i na południu kraju gdzieniegdzie jest deszczowo, a gdzieniegdzie cieszymy się słońcem. Z czasem chmury będą przesuwać się na wschód i tam również spodziewamy się załamania pogody, więc kierowcy uważajcie na drogach. Dwunastka na plusie to wartość, jaką pokazują termometry w Krakowie i w Katowicach. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 15 kreski, a najcieplej dziś w Trójmieście. 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: ściskamy wszystkich tych posiadaczy imion niewymienionych przez Pitbulla. Hotel Room Service w RMF Max za 4 minuty 15.
1: A w temacie imion jest nowy trend, nazywa się to name maxing. Łączysz sobie dwie części z różnych imion, tworząc imię, którego jeszcze nie ma.
0: Asirek.
1: Albo Irasia.
0: Irasia, czyli Asia i Irek. Za chwilę u nas Justrek.
1: Albo Piotyna, czyli Piotrek i Justyna.
0: Bawcie się dobrze, to będzie super popołudnie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Nie opadły jeszcze emocje po serialowej Lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać tę produkcję, o tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
2: Przypomnijmy, premiera 30 września.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Straż Miejska w Chorzowie zachęca mieszkańców, żeby informowali strażników o porzuconych samochodach. Problem dotyczy wraków pozostawionych na drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale też tych stojących od dłuższego czasu na działkach należących do miasta.
4: Zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. I w takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do, między innymi do Straży Miejskiej.
2: Tłumaczył Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie. Zmieniamy temat. Szpital Biziela w Bydgoszczy wznawia budowę nowego gmachu. Budynek miał być gotowy pod koniec 2023 roku, ale inwestycja zaliczyła ogromny poślizg. Kolegium Medicum rozstało się z wykonawcą i wybrało nowego, który rusza z pracami.
5: Co zostało do zrobienia?
6: Zostało wykończenie budynku. W tej chwili mamy stan surowy zamknięty i zostało wykończenie budynku i jego wyposażenie.
5: Jak długo te prace mogą potrwać?
6: Teoretycznie musimy budynek oddać do końca 2028 roku. Umowa przewiduje, że po pierwszym kwartale 2028 ta inwestycja powinna zostać zakończona.
2: Powiedziała naszej reporterce Monice Jędrzejewskiej dyrektor lecznicy dr Agnieszka Rogalska, dyrektor szpitala Biziela. Wartość inwestycji to blisko 211 milionów złotych. Dzieci i młodzież edukują ekologicznie. To hasło happeningu, który już jutro zaplanowano w Pile. W ramach 5. edycji wydarzenia na dzieci i młodzież czekać będą stoiska edukacyjne, warsztaty ekologiczne, zajęcia w duchu zero waste, gry i zabawy terenowe, pokazy filmowe oraz aktywności związane ze zdrowiem i nowymi technologiami. Jego celem jest budowanie świadomości ekologicznej poprzez wspólną zabawę i aktywne działanie pod hasłem Małe działania, wielka zmiana. Razem dla zdrowia, przyrody i przyszłości. A więcej informacji znajdziecie na stronie cdnpila.pl.

0: To flash sportowy RMF Max. Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, bo potrwa aż do 6 października.
1: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
0: To Wojciech Marczyk. Pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno nie zagra w nim kontuzjowany bramkarz Kamil Grabara, którego w piątkowym starciu może zastąpić Marcin Bułka. Natomiast jutro nasi siatkarze w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Piłkarska Legia Warszawa częściowo sprzedana. Właścicielem 40% akcji został Michael Gorzyński, biznesmen z USA o polskich korzeniach. Większościowym udziałowcem pozostaje Dariusz Mioruski.

0: AI.
1: W wielu regionach Polski, między innymi w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu, przyda się dzisiaj parasol, bo jeszcze przez jakiś czas ma przelotnie padać. Słupki rtęci w Trójmieście czy we Wrocławiu oscylują w okolicy 17 kreski. W centrum termometry pokazują 15 stopni, a najchłodniej na południu. Tam 12 na plusie i wciąż towarzyszą nam podmuchy północno-zachodniego wiatru, który w porywach może dąć z prędkością 55 km na godzinę, co wielu osobom może dawać się we znaki.
2: W tej chwili Max nadaje hit.
3: No i jesteśmy, 4 minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy w RMF Max.
4: Ale mu się oczka świecą. Piotrek Świderski po raz pierwszy o tej godzinie w radiu, Justyna Borycka też z wami. No i ten duet w ogóle dziś po raz pierwszy, więc piękny poniedziałek przed nami.
3: Siema.

0: przyciąga do głośnika Bounce'a z Norwegii Magnetic w RMF Max na 11 minut po godzinie 15.
1: Ja cały czas się tak czuję dzisiaj trochę dziwnie jednak. Pierwszy raz jesteśmy w tym składzie w studiu RMF Max, ja i Piotrek. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest w ogóle w tym dorosłym życiu, że tak trudno jest czasem kogoś poznać, no albo nawiązać jakąś fajną relację.
0: Się.
1: My się teraz poznajemy antenowo, a może z wam z kimś ostatnio kliknęło.
0: Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, także dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę, no i zobaczymy, co tam ciekawego u was słychać obecnie.
1: Tak jest, pochwalcie się nowymi znajomościami i tym, co dobrego u was.

0: Ale ta wersja z Matą buja niesamowicie. Ring My Bell w RMF Max na prawie 20 minut po godzinie 15 i tu kanał nadawczy.
1: To się wszystko zgadza. Dzisiaj też z informacji dla jednych dobrych, dla innych być może niepokojących rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Na początek dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a potem raz jeszcze ze Szwecją i z Rumunią.
0: Czyli co, najpierw gramy z Bośnią, a potem z Hercegowiną?
1: Tak. Powiem szczerze, Gdyby nawet się rozdzieliła ta Bośnia i Hercegowina na dwa zespoły, to i tak mogłoby być ciężko.
0: Oj tak.

0: Galaxy to Kungs w RMF Max i bardzo dobrze to brzmi w piątek o tej porze, w pół do czwartej, a dobre rzeczy się dzieją w Małopolsce.
1: Dobre wiadomości, bo słuchajcie, padł nowy rekord na kaucjomatach. Paweł May z Małopolski, znany również w necie jako Bosy Biegacz. Zebrał ponad 11 tysięcy puszek i butelek, no i wrzucał je prawie 10 godzin, a kasę z tego przeznaczy na 18 piłek dla szkoły miejscowej. Miejscowa OSP dostanie 6 stówek, a koło gospodyń 3 stówki.
0: Wow, czyli gość po prostu spędził tyle czasu wrzucając, zbierał najpierw, potem jeszcze wrzucał te puszki i nic z tego dla siebie nie weźmie. No to wiecie, naprawdę, nie każdy bohater nosi pelerynę, ale okazuje się, że ten nawet butów nie nosi. To jeszcze większy szacun.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Post Malone tutaj troszkę sobie smęci w RMF Max, ale słuchajcie, trzeba trochę energii dorzucić do poniedziałku, bo uwaga, dzisiaj szczęśliwy dzień, 21 września, mamy oczko. Oczko, czyli
1: 21 tysięcy złotych w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu już dostajecie tysiaka.
0: Tak jest, więc to jest ten moment. Max, ślecie na 7327 za 369. Jest szansa, że zadzwonimy i dzisiaj, i w piątek, bo jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, więc Max ślemy teraz na 7327. 21 tysięcy złotych do zgarnięcia. No i tysiak za samo odebranie telefonu. To brzmi dobrze.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Star.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: W wielu regionach Polski, między innymi w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu, przyda się dzisiaj parasol, bo jeszcze przez jakiś czas ma przelotnie padać. Słupki rtęci w Trójmieście czy we Wrocławiu oscylują w okolicy 17 kreski. W centrum termometry pokazują 15 stopni, a najchłodniej na południu. Tam 12 na plusie i wciąż towarzyszą nam podmuchy północno-zachodniego wiatru, który w porywach może dąć z prędkością 55 km na godzinę, co wielu osobom może dawać się we znaki.

0: Niby dziadek, ale ciągle w formie. Mr. Eminem, The Real Slim Shady na za 10:15 w RMF Max.
1: To się zgadza. Myślę też, że Eminem pojawi się znów, jak co roku, na wielu podsumowaniach Spotify Wrapped. A co ty tam masz, bo pokaż, co już widzę. A,
0: takie kołysanki dla niemowląt.
1: Kołysanki dla niemowląt, tak. Zobaczyłam kątem oka i dlatego postanowiłam ci powiedzieć, dobrą nowinę przekazać, Piotrek, bo Spotify się wreszcie zabrał za rodziców, tak? I będzie można usunąć ze swojego podsumowania rocznego muzykę dla dzieci.
0: Czyli co, zostaną tylko te baby sharki, które sam przesłuchałem?
1: Mhm.
2: Od świtu do świtu.
1: No może jeszcze Mrozu też tam wpadnie. To Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: Hity na maksa. Tu RMF Max, jest 16. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
2: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
1: Tyle Martyna Czerwińska.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz mamy ważną wiadomość dla osób podróżujących koleją, między innymi z Tomaszowa Mazowieckiego do Warszawy. Łódzka Kolej chce uruchomić 2 pary pociągów dziennie w każdą stronę, a cała podróż z Łodzi do stolicy ma potrwać mniej niż 2 godziny. Ostateczny rozkład ma być znany w listopadzie. Przed nami Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji białostockie spółki komunikacyjne przygotowały miłą niespodziankę dla mieszkańców, o której już teraz powie wam reporter RMF Max.
3: We wtorek białostoczanie, czy też turyści, będą mogli jeździć autobusami komunikacji miejskiej w Białymstoku za darmo. Wszystko po to, by zostawić swoje auto w garażu. Dłużej za darmo będzie można też korzystać z rowerów miejskich, bowiem darmowy czas wydłużony będzie z 25 do 60 minut.
1: Informował Robert Bońkowski. Łączy nas Wielkopolskie to konkurs, w którym udział biorą przedsięwzięcia sfinansowane w ramach funduszy unijnych dystrybuowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Na liście projektów, które się w konkursie znalazły, jest fabryka dźwięku zrealizowana przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Trzciance. Jest tylko mały szkopuł, aby wygrać. Potrzebne są głosy.
4: Trzcianecka Fabryka Dźwięku walczy o głosy w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie. Trzcianecka Fabryka Dźwięku to projekt, dzięki któremu w Trzciance powstała przestrzeń do nagrywania, tworzenia muzyki i rozwijania lokalnych talentów. Jeśli uważacie, że warto docenić właśnie taki projekt, oddajcie na nas swój głos. Głosowanie odbywa się na stronie laczynas.wielkopolskie.pl.
1: Mówił Kamil Januszkiewicz z Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Trzciance. Monstwór powraca z okazji 20-lecia swojego powstania. 26 września o godzinie 18 w Galerii Dobrej Sztuki w Częstochowie zaplanowany jest wernisaż Samowolka, inspiracje i początek. Co zobaczymy na wystawie?
5: Rzeczy, które towarzyszyły nam na samym początku. W ramach inspiracji będą różne obiekty też dokumentalne, takie już historyczne wręcz. No ale też właśnie te takie najwcześniejsze, pierwsze obiekty, które były jeszcze takie nieokrzesane.
1: Mówił Bartek Stypka, częstochowski artysta i współzałożyciel grupy Monstwór.

0: To poniedziałkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i na Mazowszu oraz w Małopolsce jeszcze przez jakiś czas może padać i zagrzmieć, a załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy wschodnich województw. Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu i w Trójmieście, 17 stopni, 15 w Olsztynie, a najchłodniej w Krakowie, 12 na plusie.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Hity na maksa. No i cyk, poniedziałki mają to do siebie, że zawsze szybko lecą. Prawie, już 5 minut po 16, a tutaj Borycka i Świderski.
3: Jesteśmy z powrotem, siemaneczko, cześć. A teraz już w Tobie Remeopola, tamy wysoko, fly high w RMF Max.

0: Zalia. 13 minut po 16. Miłość wraca z pracy właśnie w takim klimacie i bardzo fajnie, że jesteście z nami, bo śmieszne rzeczy się dzieją w
1: jest
0: Stanach.
1: Jest news i to mega news. Amerykanie właśnie wynaleźli chleb żytni za 60 dolków, wow. Czyli na nasze prawie 230 zł. I ludzie to kupują, słuchajcie.
0: Niemożliwe. Chleb żytni za 60 dolarów. Przecież to możesz sobie w domu zrobić za 3 dychy.
1: A oni robią
0: nie,
1: to
0: gdzie za 3 dychy?
1: Za 3 złote.
0: 3 złote.
1: Oni to robią za 230 złotych.
0: No właśnie, słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, czy są jakieś rzeczy, na których wy oszczędzacie i robicie sami, zamiast po prostu zlecać je komuś. Może na przykład paznokcie. Ja na przykład już sama robię paznokcie, nie chodzę do manikurzystki.
1: Ja czy coś robię sam?
0: Pickę?
1: No,
0: w domu?
1: Potrafiłbym zrobić, tak.
0: Jest picka? No widzisz, a na przykład mechanik? Jakieś auto?
1: Nie.
0: No za wysokie progi.
1: Dwie lewe ręce.
0: Rozumiem. No dobra, no słuchajcie, jakoś to trzeba kombinować. Jak wy kombinujecie, dajcie znać Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Co robicie sami, zamiast komuś płacić? Dajcie znać, a my gramy. Another Ultra to Talk to You w RMF Max. RMF Max.

0: Ale to płynie. Armin van Buuren, Everlasting w RMF Max na 20 minut po godzinie 16.
1: Dostaliśmy wiadomość od Agi na Messengerze, która pisze, że robi lody truskawkowe sama.
0: Wow.
1: Że tak już podrożały, że to nie ma sensu po prostu chodzić z dziećmi na lody, więc robi, ma specjalną maszynę do tego. Super.
0: Aż mi smaka narobiła.
1: Kolejna rzecz, którą będziemy chcieli kupić się za chwilę. Dajcie znać, co robicie sami, żeby komuś innemu nie płacić. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: Ale ten gość potrafi zrobić klimacik. Somewhere My Body Isn't Ready na 32 minuty po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to dziś ogłoszono, że w przyszłym roku Somber pojawi się na tym dużym festiwalu w Gdyni.
1: Fajnie. Czyli już można sobie robić powoli wakacyjne plany. A jak myślicie, że ci młodzi to tylko nic nie robią, a pieniądze na festiwalach wydają i w telefonach siedzą, to właśnie mi się wyświetliło, że najnowsze badania pokazują, zetki nie tylko więcej czytają, ale teraz też częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania wolnego czasu.
0: Chyba dlatego, że biblioteka jest jeszcze za free i tam nie trzeba mieć subskrypcji.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fajne, co nie?
1: Bardzo.
0: Ale nie trzeba zamówić, już wam mówię, co to jest. Lost Frequencies i Marie Fraser, Paradise of RMF Max.
1: Mamy nowości, jakbyście jeszcze nie słyszeli, a jeśli nie słyszeliście, że dziś za 1000 złotych dajemy za odebranie telefonu, to jest ten moment, żeby dać głośniej radio. To się zgadza. Tysiak za samo odebranie telefonu.
0: Ale
1: jak
0: może
1: teraz,
0: być też 21 tysięcy.
1: Tak jest. Jak z nami zagrasz oczywiście w urodzinowym deszczu nagród. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba się teraz zgłosić. SMS z hasłem Max wysyłaj na 7327. Za 3,69. Teraz jeszcze runda bonusowa. 600 razy.
0: Wow,
1: mnożymy.
0: Taka okazja.
1: Ostatnia już, bo za chwilę głosowanie
0: tylko
1: się kończy.
0: Tylko musicie wysłać teraz. Max na 7,327.
2: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: To poniedziałkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, przez co wiele osób może narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją. Szare obłoki wciąż wędrują z zachodu i na Mazowszu oraz w Małopolsce jeszcze przez jakiś czas może padać i zagrzmieć, a załamania pogody mogą spodziewać się też mieszkańcy wschodnich województw. Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu i w Trójmieście 17 stopni, 15 w Olsztynie, a najchłodniej w Krakowie 12 na plusie.

0: Są numery, które po prostu się nie starzeją. Lickily I Follow Rivers na 11 minut do godziny 17 w RMF Max. A tak przy okazji, to dzisiaj kończy się głosowanie na Marię Skłodowską-Curie, która może wkrótce pojawić się na nowym banknocie 20 euro. Jak nie wygra, to będzie jakiś europejski krajobraz albo ptaszysko jakieś.
1: Naprawdę?
0: Inne.
1: Ej, to wyobraźcie sobie, macie zły poniedziałek. Może nawet zły miesiąc albo zły rok, ale zawsze mogliście być Marią Skłodowską-Curie, która dostała Nobla, a i tak może przegrać z Krzakiem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Mamy popołudnie, ale ta informacja na pewno przyda się wielu rodzicom. Co przygotować dziecku do szkoły na śniadanie, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone. Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięca dr Katarzyna Przybyszewska.
3: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer dwa, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer 3, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
2: A do picia najlepiej woda, dodaje pani doktor.
1: To jest RMF Max.
2: Warszawska szybka kolej miejska z odnowionymi pociągami. Przewoźnik modernizuje obecny tabor. W trakcie gruntownego remontu jest obecnie 13 składów, a kolejnych 13 czeka na lifting.
4: To jest tak naprawdę zupełnie nowy pociąg. Większość podzespołów jest zmieniona. Notabene bierzemy pod uwagę też wygodę pasażerów, w związku z tym nowe szyby, które są odporne na pogodę, nowe siedzenia, możliwość ładowania telefonów, więcej miejsca na wózki, więcej miejsca na rowery. Także tak naprawdę jest to nowy pociąg, a na nowe pociągi musimy często czekać kilka lat, a te remonty się robi 6-8 miesięcy. Notabene przypominam, że kilka lat temu kupiliśmy 21 nowych pociągów, w związku z tym właśnie doprowadzamy do tego, że cały ten tabor jest tak naprawdę nowy.
2: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To dobra wiadomość dla pacjentów i personelu z Krynickiego Szpitala. Po kilku miesiącach pracy zakończyła się kompleksowa modernizacja oddziału ortopedii. To już kolejny oddział po chirurgii ogólnej, który w tym roku został wyremontowany. Jego znaczenie potwierdza fakt, że wykonuje się na nim ponad 1000 operacji rocznie.
5: Przede wszystkim zmieniła się powierzchnia, to znaczy do tej pory niezagospodarowany oddział po oddziale ginekologicznym również służy na potrzeby oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Ta powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie. Poprzednio pacjenci niestety nie mieli zbyt komfortowych warunków, nie ma co ukrywać, one nie przystawały do dzisiejszych czasów. Ponadto w każdej sali w tym momencie znajduje się już łazienka, klimatyzacja, dostęp do łóżek jest zapewniony z trzech stron. Krótko powiedziawszy, oddział w tym momencie wygląda tak, jak chcieliśmy i tak, jak powinien.
2: Mówił dyrektor Krynickiego Szpitala Łukasz Rachtan. Poznań zajął drugie miejsce w walce o rowerową stolicę Polski, ale jak do tego sukcesu przyłożyli się rowerzyści z miejskich szkół? O tym już teraz powie nasz reporter Przemek Wałczyński.
6: W czerwcowej rywalizacji udział wzięły 43 poznańskie szkoły i blisko 1700 osób, które łącznie przejechały prawie 300 tysięcy kilometrów i to ponad 100 tysięcy kilometrów więcej niż rok temu. Młodzi rowerzyści stanowili 1/5 wszystkich uczestników, a poznańskie szkoły zajęły aż 5 z 6 pierwszych miejsc w klasyfikacji grupowej, a najwięcej kilometrów, ponad 45 tysięcy, wykręciła szkoła podstawowa numer 46.
2: Tyle od naszego reportera.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Pochmurne i deszczowe. Takie jest poniedziałkowe popołudnie w wielu regionach Polski, ale są też miejsca, gdzie już popadało, a teraz cieszymy się słońcem i błękitem nieba. Wieczorową porą wciąż najcieplej będzie na wybrzeżu i w zachodnich województwach 14 stopni, w Pile i Bydgoszczy 12, a najchłodniej na południu, gdzie słupki rtęci zjadą do 10 na plusie. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: O tej porze na poniedziałek jakoś się bardziej uśmiecham. 3 minuty po 5 w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy.
8: Borycka i Świderski po raz pierwszy w takim składzie. Jesteśmy tak. Razem z wami jeszcze przez godzinę do godziny 18. A teraz Temper City Self-Aware. Dajcie głośniej.

0: Trzeci wymiar. Dla mnie masz Styla za nami w RMF Max. Ale i to jest poszło. Klasyk. To jest klasyk, przy którym można się na chwilę zawiesić w drodze z pracy, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy, ale mamy też nowości i to grube.
1: To też może być niebawem klasyk. Primadonna, Two Colors, duet prosto z Niemiec. No taki, moi drodzy, jeszcze klimacik wakacyjny. Dobry taki techno-bicik. Zobaczymy,
0: Piotrek,
1: czy się
0: zagrałbyś
1: sprawdzi.
0: W klubie?
1: No pewnie, że
0: Piotrek
1: zagrał.
0: Grywa w klubach czasami. Zagrałbyś?
1: Polecam, dobry bicik. Polecam.
0: No dobra, no to jak Piotrek mówi, że dobry bicik, to ja mu wierzę, bo to jest, proszę państwa, ekspert. I wy teraz też możecie poczuć się jak w klubie we własnym aucie w drodze z pracy. Two Colors i Primadonna w RMF Max. To jest nowość.

0: Takiego pasażera to można brać na gapę Alex Warren na 17 minut po godzinie 17 w RMF Max. A tak w ogóle już tam widziałaś tego maila?
1: Nie, jeszcze nie zerknęłam, co? Może powinnam.
0: Tutaj nam napisali, że po programie mamy spotkanie i żeby tylko zabrać dobry humor.
1: Ale jest poniedziałek, to dzięki, to ja raczej nie wpadnę.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A co wy na to, żeby pod tego 21 rozdać komuś dzisiaj 21 tysięcy złotych?
2: Jest oczko, jest trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że to szczęście się uśmiechnie. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, więc nie ma na co czekać. Dzwonimy, wybieramy numer i czekamy jak zwykle.
1: Sześć sygnałów.
2: Jest numer 1.

0: trochę zazdroszczę. W sensie fajne masz życie w poniedziałek.
1: Wiesz, no ja już po prostu się dorobiłam takiego życia.
0: Okej, okay. No to słuchaj, jest szansa jeszcze, że się dorobisz bardziej. W sensie my w tym bardzo chętnie pomożemy i bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Bo teraz opcja jest taka: 1000 zł za odebranie telefonu. Może być twoje oczywiście, ale możesz też zrezygnować z tych pieniędzy i spróbować powalczyć o 21 000 zł ukryte w jednym z naszych 30 urodzinowych koszy.
2: Takie zdanie. Masz 30 koszy, możesz wybrać jeden i w jednym na przykład może być 21 koła.
1: A w pozostałych nie ma nic, tak?
0: Nie, no są. Są też nagrody, Ania. To w ogóle, wiesz, to byśmy cię nie namawiali, jakby nic nie było. Możesz też wygrać na przykład 1500 zł, 500 zł, instaksy, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. No więc ten zestaw jest spory. Nie ma pustego kosza. To jest bardzo ważna wiadomość. No a właśnie w jednym z nich 21 tysięcy.
1: Aha. No to fajnie, fajnie.
0: Dobrze to brzmi, nie?
1: To co, mam strzelać, tak?
2: Zostajesz Stysiakiem, czy próbujesz?
1: Nie, no... To nie byłaby zabawa, jakby się nie strzelało.
2: Oczywiście. Tak?
0: Próbujmy w takim razie. Czy jakaś liczba przychodzi ci do głowy?
1: No przychodzi mi taka liczba, która... Generalnie ludzie mówią, że jest szczęśliwa, ale dla mnie naprawdę jest szczęśliwa. 7.
2: Liczba 7, tak? Dobrze słyszeliśmy?
1: Tak.
2: To co, Ania, zaglądamy do kosza numer 7?
1: Tak, poproszę.
2: No to słuchaj, wygrałaś u nas Instaxa.
0: Aparat Instax to jest taki aparat, z którego zdjęcia od razu wychodzą, od razu się wywołują.
1: Aha, rozumiem.
0: Ania, gratulacje. Mamy nadzieję, że to dla ciebie jeszcze przyjemniejszy poniedziałek, jeszcze przed drzemką. Samych dobrych wspomnień do uwiecznienia na aparacie życzymy. No i coś ściskamy mocno.
1: Dziękuję bardzo. Do was też ściskam mocno.
0: Do Ani dzisiaj Instax poleciał, ale 1000 zł my jeszcze dokładamy do koszy i jutro już 22 koła do zgarnięcia.
2: Taka Kasiora u nas do wygrania już jutro we wtorek 22.
0: Września, tak? Wszystko się zgadza, więc ślijcie teraz max na 7327 za 369, żebyśmy mogli zadzwonić jutro właśnie do was. A kto wie, być może też zadzwonimy w piątek, bo jedno zgłoszenie bierze udział w dwóch finałach.
2: Max na 7327 albo rmfmax.pl, tam też możecie złapać super bonus.
3: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i to jest ten wakacyjny vibe, o który jeszcze walczymy.
1: A gdyby ktoś chciał zimę, to dzisiaj, a jutro na Kasprowym ma spaść od 5 do nawet 15 centymetrów świeżego śniegu. Tak, już pada, już sypie.
0: Yes. Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, co w tej pogodzie, bo okazuje się, że jednak to latko to chyba ucieka. RMF Max. Zostańcie z RMF Max, najświeższa prognoza za moment.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Pochmurne i deszczowe. Takie jest poniedziałkowe popołudnie w wielu regionach Polski, ale są też miejsca, gdzie już popadało, a teraz cieszymy się słońcem i błękitem nieba. Wieczorową porą wciąż najcieplej będzie na wybrzeżu i w zachodnich województwach 14 stopni, w Pile i Bydgoszczy 12, a najchłodniej na południu, gdzie słupki rtęci zjadą do dziesiątki na plusie. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to nie jest najlepiej, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny.

0: Mundial już dawno za nami, ale to ciągle kręci Shakira i Burna Boy Die Die w RMF Max.
1: I będzie tego więcej, tego kręcenia i tych dobrych bitów za chwilkę, bo pojawi się tutaj oczywiście Graba, najlepsza dycha na liście Hot Bands też dzisiaj będzie, więc trochę odczarowujemy poniedziałek, a my słyszymy się jutro w tym samym składzie. Justyna
0: Borycka. O tej samej porze i Piotrek Świderski.
1: Trzymajcie się, to był kanał nadawczy, no i koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze tutaj będzie się działo.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: Relaxa.
1: AI. Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: 28 nowych autobusów hybrydowych trafiło do floty białostockich spółek komunikacji miejskiej. To pojazdy nowoczesne, wyposażone m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, biletomaty oraz elektroniczne kasowniki.
3: Odnawia nam się bardzo mocno flota. We wszystkich trzech spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą bardzo nowe autobusy.
2: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Profilaktyka Podaj Dalej to wspólny program lubuskiego NFZ, Sanepidu i Kuratorium Oświaty. Chodzi przede wszystkim o promowanie w szkołach szczepień przeciwko HPV. Ten rok przyniósł druzgocący spadek liczby zaszczepionej młodzieży, mówi Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Ta wyszczepialność bardzo spada, bo tak naprawdę była, bym powiedział na początku, nie że duża, tak, ale była. Ale jeśli mówimy, że w tym roku tych szczepionek podano 35 tylko w całym województwie, to naprawdę bym powiedział, to jest kropla naprawdę jakiejś w morzu. Jeśli popatrzymy na całą populację pomiędzy 9 a 18 roku życia, to województwo lubuskie ma 18% wyszczepialności.
2: W lubuskich szkołach odbywać się będą spotkania nie tylko z młodzieżą, ale i z rodzicami. Podczas rozmów dowiedzą się więcej na temat szczepień i zagrożeń, jakie niesie za sobą zakażenie wirusem HPV. Pies lub kot coraz częściej pojawia się na kolejowym peronie, a później w wagonie. Koleje Śląskie podsumowały, jak często pasażerowie zabierają ze sobą swoich czworonożnych towarzyszy.
5: Wszystkie łapki na pokład? Tak, bo czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom Kolei Śląskich. W pierwszym półroczu tego roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tysięcy osób, czyli o ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
2: Pasażerowie Kolei Śląskich podróżują nie tylko z typowymi domowymi pupilami.
5: W 2023 roku na dworcu w Katowicach do pociągu jadącego w kierunku Gliwic wsiadł mężczyzna z gęsią, kaczorem i psem.
2: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. A na koniec zaglądamy do Włocławskiego Teatru. 26 września Impresaryjny zaprasza na spektakl Jordan. Ze szczegółami zapozna was reporter RMF Max Bartek Seklecki.
6: To poruszający monodram oparty na prawdziwej historii. Bohaterką jest młoda kobieta, która czeka w więzieniu na wyrok. Shirley Jones opowiada widzom o przemocy, niespełnionej miłości oraz dramatycznych wyborach. Początek sobotniego spektaklu o godzinie 17.
2: Tyle od naszego reportera.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: AI. W Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w części Mazowsza przez kolejne godziny będzie przelotnie padać. Kierowcy, uważajcie na drogach. Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorem na Kujawach spodziewamy się 12 na plusie, a w nocy najzimniej będzie w Krakowie i Katowicach 9 stopni Celsjusza. Jutro ponownie w całej Polsce chmury będą mieszać się ze słońcem i prawie wszędzie przelotnie popada. Wyjątkiem jest Pomorze Zachodnie, gdzie parasole raczej nie będą potrzebne.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Są miejsca, gdzie świeci jeszcze pięknie słońce, są miejsca, gdzie kłębią się chmury i jeszcze popada, gdziekolwiek jesteście. Fajnie, że jesteście tutaj z nami z RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie poniedziałkowo po 18:00, oficjalnie już w ostatni dzień lata. Skoro tak, to taki numer na ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

Ale to zrobili, nie słyszałem ani jednej gitary w przeróbce I Was Made For Loving You Baby. Zrobili to Vinay i Le Pedre, no bo przecież początkowo to był taki rockowy hit. Słuchali go przede wszystkim harlejowcy, wiecie, faceci z brodami, ze skórami, z tymi głośnymi motorami. Ciekawe, jakim się wkręcił remix. Czas na wrześniowe nowości w RMF Max. Wraca do nas duet Neptunika, producenci z Niemiec. Kiedyś robili house'y, deep house'y, dzisiaj robią kawałki takie, wiecie, bardziej energetyczne, pełne mocy. Neptunika w RMF Max w numerze What If. RMF.

0: za tobą nic. Mega, mega numer Eliwka, która stara się o dobre punkty, o wysoką pozycję w tym tygodniu na liście Hot Bands. To tak na poniedziałek. Dzisiaj jeszcze dzień pokoju. No to przekażmy sobie dzień pokoju i pamiętajmy, żeby nie dać się nakręcać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje. Tak już jest, tak więc nie dajmy się wkręcać. Słuchajmy dobrej nuty. Za chwilę Jean Paul, wróci także Swedish House Mafia, no i mega beat Happiness Is So Sad.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

Od tej nuty nie mogę się oderwać. Swedish Osłapia z Lykeli. Happiness is so sad. Także dla każdego mola książkowego, bo dzisiaj jest bardzo ważna data. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937. A kto myślał, że to w XXI wieku? No proszę bardzo, niespodzianka. Początkowo książka była pomyślana jako książeczka dla dzieci. No dzisiaj Hobbit to tak dla dzieci mniejszych, nie najmniejszych i dużych na pewno. A teraz numery dla wszystkich dzieci małych, dużych i dla wszystkich już trochę większych. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Polecam wam na jesień i na wrzesień. Joel Curry wraca w numerze Don't Go Breaking My Heart.

No jeszcze dzisiaj mamy oficjalnie lato, dlatego taki numer, który będzie nam przypominać lato. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Jutro zaczyna się ta astronomiczna jesień, tak więc dzisiaj ten ostatni wieczór, żeby sobie powiedzieć, no ale ciągle jest lato. Tylko proszę sobie aż tak tego wieczorowo nie brać do serca, bo bluza to się przydaje. Zresztą co w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.

W Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w części Mazowsza przez kolejne godziny będzie przelotnie padać. Kierowcy, uważajcie na drogach. Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorem na Kujawach spodziewamy się 12 na plusie, a w nocy najzimniej będzie w Krakowie i Katowicach. 9 stopni Celsjusza. Jutro ponownie w całej Polsce chmury będą mieszać się ze słońcem i prawie wszędzie przelotnie popada. Wyjątkiem jest Pomorze Zachodnie, gdzie parasole raczej nie będą potrzebne.

0: Nasza kolejna nowość jeszcze na wrzesień w RMF Max od Fastboy Music Sounds. No i mniej więcej o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Jest aktualizacja z weekendu. Rozmawiałem z grzybiarzem bardzo doświadczonym, który narzeka, że grzyby są, tylko większość to jeszcze robaczywe. Nie wiem jak u was w okolicy. I że jeszcze trzeba trochę poczekać i że jeszcze będą. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z dobrym bitem. Będzie muzyka od Axwella i Calvina Harrisa. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść, jeśli nie na grzyby. Max.
1: Tour de Club w RMF Max. Dawid Mianzek, dzień dobry i zapraszam. I lecimy sobie najpierw z jednym z najgrubszych wydarzeń, jeżeli chodzi o ten weekend, a może w ogóle jesień tegoroczną w Polsce, jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, bo słuchajcie, w miejscu legendarnego Spiżu w Katowicach otwiera się katowicki X-Demon i wielkie otwarcie naprawdę zapowiada się bardzo grubo, bo w piątek najbliższy Mauro Picotto, legenda europejskiej sceny klubowej, wystąpi, natomiast w sobotę gościem specjalnym będzie facet doskonale znany z naszej anteny, DJ Eben. A nie tylko duże nazwiska, ale też mnóstwo niespodzianek na otwarcie, także warto się tam na pewno w piątek i w sobotę w Katowicach pojawić. Warto się też pojawić na pewno w weekend w klubie Nowy Harem w Gdyni. W piątek impreza inspirowana brzmieniami i klimatem disco Harem, a w sobotę Biggest Latino Party. Goście z Ekwadoru, z Kolumbii, z Wenezueli zrobią w sobotę klimacik.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: AI.
1: Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na programy związane ze zdrowiem psychicznym. Do połowy października potrwa Gdański Miesiąc Zdrowia Psychicznego, ale wsparcie dostępne jest przez cały rok dla mieszkańców w każdym wieku i w bardzo różnej formie.
3: Mamy specjalną aplikację, która właśnie pomaga znaleźć to wsparcie, ale także ośrodek interwencji kryzysowej działa 24 godziny na dobę. Nie tylko to są dyżury telefoniczne, ale także dyżury w formie czatu. Staramy się też dostosować to wsparcie do takich form kontaktu, które dzisiaj szukający pomocy potrzebują.
2: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Wirtualny asystent AI pomoże mieszkańcom Szczecina w sprawach urzędowych. To nowa usługa, która wystartowała na stronie e-Urzędu Miasta. Jest dostępna przez całą dobę i nie wymaga logowania. Asystent pomaga znaleźć informacje o miejskich procedurach, wymaganych dokumentach, opłatach i terminach. Wystarczy wpisać pytanie, a AI podpowie, co zrobić i dołączy linki do źródeł.
4: Można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, że mamy nowego pracownika w urzędzie, bardzo wydajnego, bo pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także to jest bardzo dobra informacja dla tych mieszkańców, którzy nie zwracając uwagi na to, czy mamy godziny otwarcia urzędu, czy mamy dzień roboczy, mogą dowiedzieć się o tym, jak załatwić swoje sprawy w szczecińskim magistracie.
2: Mówił Dariusz Sadowski ze szczecińskiego ratusza. Młodzi ludzie będą mogli w jednym miejscu sprawdzić oferty pracy, poznać możliwości dalszej edukacji i dowiedzieć się więcej o zagranicznych wyjazdach. W Częstochowie odbędą się targi edukacji i pracy.
5: Zapraszamy 29 września na godzinę 11 do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie przy ulicy Niepodległości 20/22. Przygotowaliśmy takie małe wydarzenie właśnie adresowane do ludzi młodych, którzy gdzieś tam poszukują swojej drogi albo pomysłu na to, kiedy już skończą szkołę albo także w trakcie nauki, bo także tutaj mamy ofertę dla uczniów szkół przede wszystkim średnich i uczelni wyższych.
2: Mówił Michał Gwiazda z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie. Zrób kabaret. Pod takim hasłem w Koninie ruszą w październiku warsztaty teatralno-kabaretowe. Uczestnicy będą pracować nad sceniczną ekspresją, głosem, gestem i poczuciem humoru. Nauczą się także tworzyć własne teksty i skecze. Zapisy trwają.
6: Warsztaty poprowadzą Wiktoria Wielińska, aktorka teatru WAM w Warszawie oraz Szymon Marchwicki, lider kabaretu Nigdy Więcej. To absolwenci drugiego LO w Koninie, których możecie znać z licznych występów. Warsztaty odbywać się będą w piątki w godzinach od 18 do 20 w Wieży Ciśnień przez 3 miesiące. Finałem będzie publiczny występ.
2: Tyle od naszej reporterki Beaty Pieczyńskiej.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Jutro must have to nie tylko parasol, ale też ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale też chwil ze słońcem i błękitem nieba. Przez cały dzień piękną pogodą powinni cieszyć się mieszkańcy Szczecina oraz Koszalina. I choć gdzieniegdzie mogą krążyć chmury, to ma być ich niewiele. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu oraz na Mazurach podmuchy z północy mogą osiągać prędkość 55 km na godzinę, ale późnym popołudniem powinny osłabnąć.
7: Hej, cześć, witajcie. No już wieczorowo po 19:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy oficjalny ostatni wieczór lata, chociaż już czuć ta jesień za oknem, prawda? Ale na pewno nie w głośniku, bo za chwilę Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, no i teraz Axwell, jego taneczna nowość, mega beat ostatnich tygodni, czyli Whatever Turns You On.

tylko kochaj mnie. No trudno jej nie kochać, to Zalia w RMF Max. Teraz mam dla was nowość, w której też można się zakochać, albo przynajmniej od razu dodać ten beat do ulubionych. Jest nowość od projektu Offenbach. To nie jest jedna osoba, tylko francuski duet DJ-ski. Tworzą go Paryżanie Cezar i Dorian. Znają się ze szkoły, a nazwa Offenbach pochodzi od kompozytora Jacques'a Offenbacha. Zagadka została rozwiązana. Nasza nowa taneczna petarda w RMF Max. Four to the floor.

mamy 21 września, ale można już chyba powiedzieć, że to jest jeden z największych hitów w ogóle całego roku. Na pewno będziemy wspominać lato, które kończy się oficjalnie dzisiaj wieczorem przy tym bicie Hurzel. No tak, u nas już chłodniej o tej porze, a on wciąż na Ibizie i jeszcze tam kręci imprezy. Zostańcie z RMF Max, bo wróci Aicz, ale w wersji, w której usłyszycie także Matę. Mamy disco klasyk w remiksie jeszcze z rapsami. Ring My Bell przed wami.

houseowy klasyk od Filipa George'a w RMF Max. Za chwilę nowość od Robina Schulza jeszcze na wrzesień, ale czy macie wrażenie, że ten wrzesień mija jakoś tak błyskawicznie? Jesteśmy już przecież w jego ostatniej 1/3 za 9 dni października, potem to już tylko 2 miesiące i no i będzie Last Christmas, chociaż czasami to Last Christmas zaczyna się szybciej. Ale nie, jeszcze nie teraz, nie 21 września, za wcześnie, teraz jest czas na dobry klubowy beat, w szczególności jeżeli Robin Schulz odświeża taki klasyk. Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.

0: Self Aware, wersja Tempe City dla każdego Mateusza i Hipolita. Mają dzisiaj jeszcze imieniny. Jeżeli więc macie któregoś z nich w telefonie, no to jest pretekst, żeby się odezwać. W ogóle trzeba dzwonić do znajomych, rozmawiać, no najlepiej to się spotykać, a nie tylko pisać i wysyłać serduszka. Zostańcie z RMF Max, tylko czy pogoda będzie dobra na spotkania? Sprawdzimy to już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: 8200 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał pan, czego sobie życzę.
12: Życz sobie

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Jutro must have to nie tylko parasol, ale też ciemne okulary, bo niemal wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, ale też chwil ze słońcem i błękitem nieba. Przez cały dzień piękną pogodą powinni cieszyć się mieszkańcy Szczecina oraz Koszalina. I choć gdzieniegdzie mogą krążyć chmury, to ma być ich niewiele. Będzie też mocno wiało. Na Kujawach, na Mazowszu oraz na Mazurach podmuchy z północy mogą osiągać prędkość 55 km na godzinę, ale późnym popołudniem powinny osłabnąć.

0: mrozu rozkręca się w RMF Max. Przygotował materiał na nowy krążek. No i ma tutaj kawałek Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na pewno chcę też być w zestawieniu listy Hobbence. Dzisiaj go tam nie ma. Nowa dziesiątka dosłownie za kilka chwil. Będą też nowości taneczne, również premiery. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść. Max. Czas na Tour de Club tuż przed 20 w RMF Max i zaczynamy sobie propozycje klubowe na ten tydzień, czy właściwie na ten weekend od stolicy, od Warszawy, od klubu Explosion. Tutaj w piątek impreza, której nazwa już nam się bardzo podoba. Impreza klubowa na Maxa. DJ Andrew i DJ Killer zrobią show i rozgrzeją parkiet do czerwoności. Za to w sobotę rozgrzewać parkiet do czerwoności będzie gość specjalny i to nawet nie jeden, bo na sali dance zagości DJ Dziekan, jedyny w swoim rodzaju DJ, który łączy wypuszczanie setów z improwizacją na żywo na klawiszach. Natomiast na sali klubowej zamaskowany DJ i producent Zora Kres. Przenosimy się do podkrakowskich Przytkowic, klub Energy 2000. Tutaj w piątek uliczny hip-hop będzie rządził gościem. Na scenie będzie Major SPZ. W sobotę natomiast święto złocistego napoju z mnóstwem atrakcji. Oktoberfest i Wielka Bawarska Noc, start o 21:00.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możemy...

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grobowski w RMF Max przy poniedziałku po pracy, po szkole i akurat na czas pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. A zestawienie otwiera nam dzisiaj Kygo, który był z nami przez prawie całe lato, które już dzisiaj wieczorem się kończy oficjalnie. Jego Take Me Back.
0: RMF Max 10. Numer 10.

Jeżeli chcecie dodać sobie słonecznej energii na jesień, to warto mieć ten numer w ulubionych. To Jubel w numerze Ocean House. Głosujecie na rmfwax.pl. Za kilka chwil na liście Hot Bands sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Armin van Buuren, ale teraz trochę młodszy kolega w zestawieniu i myślę, że jest bardzo dumny z tego, że może się ścigać o wasze głosy, na przykład z Arminem. To MJ Deli. Kto go słyszał, może na TikToku. Posłuchamy go teraz w RMF Max. MJ Deli i jego Deli Supreme.

bardzo pozytywnie wspomina Warszawę, polskich klubowiczów i swoją imprezę Estate of Trance u nas w Polsce. Armin van Buuren i jego Everlasting to 8, a ten numer wokalnie napędza Sasza, która coraz częściej pojawia się właśnie w takich zacnych trance'owych produkcjach. Podejrzewam, że przy house'owym bicie też wypadłaby doskonale, ale akurat w tym numerze śpiewa Becky Hill, no też znana, bardzo dobra wokalistka Becky Hill, dlatego DJ-a Sony Fodera ma dla nas nowość na jesień w RMF Max. Say Something.

0: panią na budowach w Wielkiej Brytanii. DJ Budowlaniec Silva Bumpa wskakuje nam na miejsce siódme w On Tonight. No i tak zaczyna swój tydzień na liście Hobbenza. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Somber. Będą też kolejne nowości, na przykład od DJ-a Topika. Wróci także Marshmello, który coraz częściej z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
9: I po reklamie.

0: Ten numer będzie nam towarzyszył, kiedy będą spadać liście i kiedy już wszystkie kasztany spadną i będzie można robić ludziki powoli, powoli. To nowość od Topika, Carte Blanche, Lucky Ones, poczekalnia listy, Hobbends. No dzisiaj wieczorem jeszcze, przez ostatnie godziny mamy oficjalnie niby lato, chociaż nie wiem, czy jeszcze czuć. No i teraz taki kawałek na ostatni dzień lata. Taki tytuł dosłownie, dobrze się wstrzelili. Gibbs, Ego i For Money otwierają dzisiaj pierwszą piątkę.
1: Numer 5.

Marshmello to ten tajemniczy DJ, który coraz częściej występuje z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb w nowości Halo, którą polecam wam w tym tygodniu w RMF Max. I być może już jutro to będzie nasza nowość w zestawieniu. DJ z wiadrem na głowie czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym nowość od dziewczyn z Cat's Eye. To będzie hit tej jesieni, czyli Animal. Ale teraz Alan, który niedawno rządził na szczycie. No i wraca tam, jest blisko. Coraz bliżej, już na trzecim Alan Walker i Ava Max. Fate. RMF Max. RMF Max. 3. Numer

Czasami rzeczywiście jeden dzień w naszym kraju wystarczy, żeby się zakochać. Chyba, tak mi się wydaje. One Day in Poland, Francis i Sobel. Nowość w RMF Max. Co ciekawego u tego gościa? Sobel był ostatnio u nas gościnnie, a może my byliśmy u niego. No sprawdzicie sobie na Instagramie, zapraszam. No i wracam do was z hitami także jutro o 20:00, najważniejsza dziesiątka. Na trzecim dzisiaj przy poniedziałku Alan Walker Fate, na drugim Alex Warren Passenger. Kto rządzi na szczycie? Proszę bardzo, tak szybko, tak wysoko, ponownie najlepsze w Polsce. Najwięcej waszych głosów na hop zgarnia Marlon Hofstadt w numerze I Like. One.

0: zapraszam na imprezę i dziękuję za głosy na liście Hot Bands. I Like to jego nowa jedynka. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, witam się z wami w RMF Max i odpalamy Tour de Club. Zaczynamy sobie od Trójmiasta, a konkretnie od Gdyni, od klubu Nowy Harem. Kto ma ochotę na imprezę w klimatach disco, no to Disco Harem się poleca właśnie w piątkowy wieczór. Disco nie tylko takie klasyczne, ale też new disco w bardzo różnych odmianach. Start o 22:00 w sobotę, natomiast fani Latino meldują się w Nowym Haremie. Biggest Latino Party, będą goście specjalni z Kuby, z Wenezueli, z Ekwadoru. Do tego pokazy taneczne, konfetti i wiele, wiele innych atrakcji. Nie zabraknie atrakcji na pewno na wielkim otwarciu katowickiego X-Demona w miejscu legendarnego już katowickiego klubu Spisz przy ulicy Opolskiej. Będą gwiazdy absolutnie z najwyższej półki. W piątek za sterami pojawi się Mauro Picotto. Tak, ten Mauro Picotto. W sobotę natomiast gwiazda, którą doskonale znacie z naszej anteny, choćby z hitu Hearts, DJ Eben. I w piątek i w sobotę start o godzinie 22:00.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Niezapomniany hicior od Nelly Furtado, Say It Right. W ten wyjątkowy wieczór, bo to ostatni wieczór lata oficjalnie, chociaż jesień wisi w powietrzu. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami wieczorowo. Teraz jeszcze jedna nowość, która akurat dzisiaj nie dostała się do zestawienia listy Hobbens, ale spoko, jutro też jest dzień, jesienią też sobie porządzi i będziemy słuchać jego muzyki. To DJ DOD, dla którego śpiewa tutaj Easy Bizu. Polecam wam Careful.

0: Dane, Kate Peace mają na swoim koncie tyle hitów, tutaj jeden z wielu, Meet Me Halfway, trwający jeszcze dzień nie tylko pokoju, ale w dzień wdzięczności. Właśnie, za co jesteście wdzięczni przy tym poniedziałku? Może za to, że już nie trzeba się nigdzie śpieszyć, no to na relaksie za chwilę. Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, wróci także no w idealnej piosence na dzień wdzięczności i na wieczorny relaksik, Taylor Swift w numerze The Fate of Ophelia.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

przy tym numerze to na pewno szybko nie zaczniecie dzisiaj wieczorem. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ale rzeczywiście we wrześniu, no to różnie to bywa, bo jesienią naprawdę możemy przesadzić nawet ze snem, bo krótszy dzień oznacza po prostu mniej światła, w szczególności rano. Dlatego nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny. Już wiadomo, dlaczego tak. No i być może również dlatego pobudka o 6 albo 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy powoli, ale spoko, jest na to recepta. Oczywiście nowy poranny program z nową poranną ekipą RMF Max. Budzimy was na maksa, a wieczorem też jest fajnie, ugraby, musicie przyznać. Teraz kolejna mega nowość, Tame Impala w numerze Loser.

0: Bez końca pięknie po polsku zaśpiewał Oskar Cyms. Ciekawe, czy potrafiłby po śląsku, po kaszubsku. A wiecie, że nie tylko ludzie mają swoje dialekty. Na przykład różne grupy niektórych zwierząt również. Między innymi wielorybów używają charakterystycznych dla siebie zestawów dźwięków. Można powiedzieć, że natura też ma swoje lokalne akcenty. No to teraz też będzie tak, wiecie, językowo, bardzo międzynarodowo. No spróbujemy sprawdzić znajomość portugalskiego. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mari Frost, to nasza kolejna nowość, Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: I tak nam pięknie, no już prawie zleciało lato przy jej muzyce. Zalia, tylko kochaj mnie, jeszcze do północy oficjalnie, ale no za oknem już jesień. Jutro słyszymy się oficjalnie jesiennie, zapraszam wszystkie jesieniary, jesieniarzy, ale spokojnie, nie będzie tylko balladek i muzyki do herbatki, będzie dużo energetycznych bitów, waszych ulubionych hitów i nowości. Przemek Grabowski, słyszymy się we wtorek od godziny 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, maksymalnego poranka. Cześć!
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

O tym wiemy, że zapomnę.

0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

nie zmieni się w kac kolejny drink. Krasz co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.